0: Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
1: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
0: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
1: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie, niestety nie jest. Jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
0: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wrocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek.

0: Konujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas Szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu włocławskiego, tutaj 7 i 8 sierpnia na włocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Włocławku i we Włocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność.

No i oczywiście na ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu, jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie, program jest bardzo bogaty, ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu, nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty, oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością, przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni, łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele, a opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki Łodzi Średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna, także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów, będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem, także szansa niebywała, zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna, targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich, to dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę, scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farben Leire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak? Z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji 2 dni festiwalowych, tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale

0: które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapach miało za...

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGO-sach. Program nazwaliśmy Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki

0: będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
1: We Wrocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
2: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
1: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
2: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Racki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 Maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
3: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku było około 200 40. Duża liczba też jest w

0: To, co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu w tym roku, w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami, te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorób, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej we Włocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Śma, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie, nie liczę. Rząd to prowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No, są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
9: Tak, niestety dużo jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
9: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ja akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
10: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
10: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
10: Liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
11: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
11: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
11: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
2: Czyli nie liczy pan, czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
11: Którego państwa, proszę pana?

0: Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rządnik nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
1: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
1: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
3: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
4: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
3: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
4: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie, niestety nie jest. Jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
3: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
5: Starosta wrocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
6: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania. Tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to

0: subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
1: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
0: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
1: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Imielno, moi drodzy państwo, mamy też obrane na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże!
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty. Ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
0: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
1: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych. Również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
0: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
1: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim.

0: Warszawskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz patrona, głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza są piękne złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko i jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich Konstantego i Julię Górskich i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica zorientowana po stronie północnej naszej świątyni jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który no, jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafian.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega wkoło tej parafii i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie wkoło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Naprawdę zahaczamy o miejscowość Motkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry, panie Włodku.
1: Witam, Marku. Witam państwa.
0: Też, moi drodzy państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Mielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Motkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej. W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym, przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj w parku wypocząć, w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Motkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
0: No i to tyle, moi drodzy państwo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak widzicie, w gminie Motkowice także możecie zwiedzić cudowne, historyczne obiekty, które na pewno przykują waszą uwagę. A my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po mapie z gminy Mielno kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grodzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o dworze, możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to kultura celtycka grupy tynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
0: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo tak,

0: gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
1: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez powiedzmy te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat, zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię tę nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece powstają, są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab pierwszej brygady legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze straży pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego, korpus oficerski.
0: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek Grein naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I, moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
1: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych. Tutaj jedno jest takie niezidentyfikowane do tej pory. Ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. Dosłownie 2 zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
0: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
1: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imienia Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
0: Moi drodzy Państwo, Pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
1: To znaczy bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem Gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
0: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła.

0: znajduje się u nich na ich ziemi?
1: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach, jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później zapewne podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
0: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Greń to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi Poniedziałek.

0: obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony, pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także no wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Było trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
0: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
1: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec. I stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni, kościół został przeniesiony na Mierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu

0: w nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie w odległości dosłownie 2 kilometrów dwa kościoły.
1: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
0: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii, oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
1: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
0: późnogotycki, wykonana. Tak, z elementami gotyckimi.
1: Dobrze, to moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl, Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotycki, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późnobarokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu z Częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej w pięknej sukni.
0: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy, za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
1: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec. Nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
0: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nie obotal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
1: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
0: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny kosz, na własne oczy i poświęcić swój czas, zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grudzynach oraz parafię, kościół, zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Mielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam cię, Arku, witam szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Mielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
0: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
1: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
0: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Mielno odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
1: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
0: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy Państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje poniedziański park krajobrazowy?
1: Arku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiamy korzyści tylko z

0: turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no z budżetu gminy wiadomo.
1: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Bonicia?
0: Znaczy my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Poniedziu. No my przeszkadzać nie mamy zamiaru, wręcz pomagać.
1: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym w gminie Milno żyje się dobrze, ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
0: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
1: Moi drodzy Państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Mielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z Ogólnopolską Telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
0: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Mielno i okolic. Od 2 lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Imielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
1: Panie wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez 2 dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
0: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach, dwór w Grudzynach, gdzie jak wiemy z odcinka, mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nią dwa kościoły. Przepiękne dwa kościoły, kościół w Imielnie i kościół w Mierzwinie.
1: Panie wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Imielno?
0: Herb gminy Imielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły, a druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj, naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Imielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski.

0: mają tutaj wszędzie dobro.
1: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i mogła, miałem przyjemność z Wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że Państwu się spodoba i po obejrzeniu tego będziecie bardziej, jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię imielską.
0: Ja się dołączam do tych zachęt i moi drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Imielno.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgiel

Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Wrocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, ale

0: żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80 ponad procent dofinansowania pozyskaliśmy bez bezzwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 Maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to dla dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
3: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka,

0: Jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach?
1: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
2: One zawsze były za wysokie.
1: Jak szybko teraz wzrastają?
2: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
1: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
2: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
3: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
1: Śledzi pani ceny?
3: Tak.
1: Jak szybko wzrastają?
3: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
4: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
5: Uważam, że są zbyt wysokie.
6: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
5: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
6: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
5: Nie, liczę na siebie.
7: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
6: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
7: Nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
8: No są słabe.
6: Obserwuje pan te ceny?
8: Tak, niestety duże jest.
6: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
8: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
9: Zdecydowanie zbyt wysokie.
6: A obserwujecie państwo te wzrosty?
9: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
6: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
9: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
10: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
6: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
10: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
6: No jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
10: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
6: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
10: Którego państwa, proszę pana? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
11: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
6: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
11: Proszę panią, ja już... Na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
0: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to

0: Podczas wyjazdów i odpoczynku dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
1: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego

0: które zostają, no, zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
1: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
0: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie, niestety nie jestem. Jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No i jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
1: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj

0: swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu wrocławskiego, tutaj 7 i 8 sierpnia na wrocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Wrocławku i we Wrocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu. Jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie. Program jest bardzo bogaty. Ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu. Nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim parady łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły

W tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo. A działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów. Będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem. Także szansa niebywała. Zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farben Leire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak? Z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji dwóch dni festiwalowych. Tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Wrocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6.

0: też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat 2 najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
3: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
4: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
5: One zawsze były za wysokie.
4: Jak szybko teraz wzrastają?
5: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
4: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
5: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy...

0: mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
1: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
2: Śledzi pani ceny?
1: Tak.
2: Jak szybko wzrastają?
1: No codziennie praktycznie do góry idzie stawka.
3: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesele, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś, kto ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
4: Uważam, że są zbyt wysokie.
5: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
4: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
5: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
4: Nie, liczę na siebie.
6: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
5: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
6: Nie, nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
7: No, są słabe.
5: Obserwuje pan te ceny?
7: Tak, niestety duże.
5: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
7: No, jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
8: Zdecydowanie zbyt wysokie.
5: A obserwujecie państwo te wzrosty?
8: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
5: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
8: Liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
9: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no?
5: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
9: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
5: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
9: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
5: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
9: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
10: Z panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę pani.
5: A czy liczy pan na jakieś wsparcie program rządowy?
10: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
11: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
12: Na chwilę obecną nie Nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na

0: na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
1: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
0: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
1: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany, praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś.

0: Odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

startujemy, moi drodzy Państwo. Druga odsłona programu Podróże po mapie z gminy Imielno oraz ościennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to gmina Imielno.

0: Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Mielno, moi drodzy państwo, mamy też obrane na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże!
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza,

0: Świątynia pod wezwanie świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty. Ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
1: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy Państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
0: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której Pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych. Również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
1: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
0: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz patrona, głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza są piękne złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko, jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantynopola.

0: Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich Konstantego i Julię Górskich i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica po stronie, zorientowana po stronie północnej naszej świątyni, jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast kaplica w kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy, zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który no, jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafian.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście, jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega w koło tej parafii i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie w koło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Imielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Motkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry Panie Włodku.
1: Witam Marku, witam Państwa.
0: Też moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Imielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Motkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej. W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym, przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj

0: parku wypocząć w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Motkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
1: No i to tyle, moi drodzy Państwo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak widzicie, w Gminie Motkowice także możecie zwiedzić cudowne, historyczne obiekty, które na pewno przykują Waszą uwagę. A my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po Mapie z gminy Mielno. Kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grudzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam Cię, witam Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o dworze, możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy tynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
0: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
1: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez powiedzmy te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatwów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię tę nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece powstają, są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie, toczą zacięte boje z Rosjanami. I w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego.

0: Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab 1. Brygady Legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze Straży Pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego korpus oficerski.
1: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek Grein naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
0: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych tutaj. Jedno jest takie niezidentyfikowane do tej pory. Ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. Dosłownie dwa zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
1: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
0: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imieniu Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
1: Moi drodzy Państwo, pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
0: To znaczy bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem Gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
1: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
0: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach. Jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później zapewne podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
1: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Grein to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi Poniedziałek.

0: obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony, pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Było trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no, praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
0: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
1: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec. I stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni, kościół został przeniesiony na Mierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie, w odległości dosłownie 2 km, dwa kościoły.
0: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
1: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii. Oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
0: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
1: późnogotycki, tak, z elementami gotyckimi.
0: Dobrze, to, moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwinie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl, Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotycki, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późno-barokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy ołtarz...

0: Główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu Częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej w pięknej sukni.
1: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy, za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
0: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec, nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
1: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nie obotal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
0: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
1: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny kosz, na własne oczy i poświęcić swój czas, zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grodzynach oraz parafię, kościół z zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych dwóch gmin.

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Imielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Imielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy

0: też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
1: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
0: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
1: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Imielno odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
0: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
1: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy Państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje Ponidziański Park Krajobrazowy?
0: Arku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki. Przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no, z budżetu gminy wiadomo.
1: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Ponidzia?
0: Znaczy my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Ponidziu. No, my przeszkadzać nie mamy zamiaru. Wręcz pomagać.
1: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym w gminie Imielno żyje się dobrze, ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
0: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No, staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
1: Moi drodzy Państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Jemielno.

0: należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z ogólnopolską telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
1: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Mielno i okolic. Od 2 lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Imielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
0: Panie wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy państwo, dla was przez 2 dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
1: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach. Dwór w Grudzynach, gdzie, jak wiemy z odcinka, mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nią dwa kościoły. Przepiękne dwa kościoły, kościół w Imielnie i kościół w Mierzwinie.
0: Panie wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Imielna?
1: Herb gminy Imielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły, a druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj naszych terenów.
0: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Imielno. To jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski. Mają tutaj wszędzie dobro.
1: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie, fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i miałem przyjemność z wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że państwu się spodoba. I po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię imielską.
0: Ja się dołączam do tych zachęt i moi drodzy państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Imielno.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 000 zł.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe

0: nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 Maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
2: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Włocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
4: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z

0: osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorób, chorych bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Owosławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmę, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
8: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
8: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
9: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
8: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
9: Nie liczę. Rząd to prowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
10: No są słabe.
8: Obserwuje pan te ceny?
10: Tak, niestety dużo jest.
8: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
10: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo ja akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
11: Zdecydowanie zbyt wysokie.
8: A obserwujecie państwo te wzrosty?

0: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
1: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u Państwa. A czy liczycie Państwo na jakieś projekty wsparcia?
0: Liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
2: No drogo, proszę Panią, no. I co poradzić na to, no.
1: Obserwuje Pan, jak zmieniają się ceny?
2: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę Panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
1: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo Pan się porusza pojazdami?
2: Codziennie, proszę Panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
1: Czyli nie liczy Pan? Czy liczy Pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
2: Którego państwa, proszę Pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba Pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
3: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę pani.
1: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
3: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
4: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
5: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
4: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
5: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
4: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
6: Z starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej.

0: powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
1: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany, praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
0: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
0: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają czy czekać będą na mieszkańców regionu wrocławskiego tutaj 7 i 8 sierpnia na wrocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Wrocławku i we Wrocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu. Jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie. Program jest bardzo bogaty. Ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu. Nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić no, w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia

Stroju Wikingów. Będzie też spotkanie na łodzi z wodzem Wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem. Także szansa niebywała. Zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? Ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farbenleire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak? Z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji 2 dni festiwalowych. Tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć

0: takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. No to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
2: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Włocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
4: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to

to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich pięciu kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy,

0: osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorób, chorych bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej we Włocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze z powietrza. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś to ma w firmie, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie, nie liczę. Rząd to prowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No, są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
9: Tak, niestety dużo jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
9: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo ja akurat, moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i... No i to jest słabe w tej chwili.
10: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
10: bardzo

0: Obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
1: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u Państwa. A czy liczycie Państwo na jakieś projekty, wsparcie?
0: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
2: No drogo, proszę Panią, no. Nie trzeba poradzić na to, no.
1: Obserwuje Pan, jak zmieniają się ceny?
2: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
1: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
2: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek. No. A kochane państwo nie robi nic.
1: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
2: Którego państwa, proszę panią? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
0: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to... Nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę pani.
1: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
0: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
3: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
4: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
3: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
4: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
3: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
5: Z starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej lub

0: praniec, bo nie wocetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
1: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany, praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
0: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
0: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

startujemy, moi drodzy Państwo. Druga odsłona programu Podróże po mapie z gminy Imielno oraz ościennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to gmina Imielno.

0: Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Mielno, moi drodzy państwo, mamy też obrany na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże!
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
0: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
1: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale

0: jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych. Również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
1: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
0: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz patrona, głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza są piękne złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko i jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich, Konstantego i Julię Górskich, i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica zorientowana po stronie północnej naszej świątyni jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast w kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy, zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który no, jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust uczci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wierzących wówczas w liturgii parafian.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście, jak obierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby

0: ta lokalizacja też była przez was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega w koło tej parafii i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie w koło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
1: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Mielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Motkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry Panie Włodku.
1: Witam Marku, witam Państwa.
0: Też moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Mielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Motkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej. W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym, przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj w parku wypocząć, w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Motkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
0: No i to tyle moi drodzy Państwo. Zapraszamy bardzo serdecznie, jak widzicie, w gminie Motkowice także możecie zwiedzić cudowne historyczne obiekty, które na pewno przykują Waszą uwagę. A my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po mapie z gminy Mielno kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grodzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam, dziękuję Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o dworze, możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy tynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
0: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
1: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez, powiedzmy, te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat, zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię tę nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab 1. Brygady Legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze straży pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego korpus oficerski.
0: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek Grain naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
1: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych tutaj. Jedno jest takie niezidentyfikowane do tej pory. Ale na pewno trzy zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. I jedno, i dosłownie dwa zdjęcia.

0: zdjęcia. Są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnowskim. I jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
1: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
0: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imieniu Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
1: Moi drodzy Państwo, Pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
0: To znaczy bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem Gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
1: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
0: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach, jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później zapewne podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
1: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Greń to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi Poniedziałek.

0: wcześniej obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka, też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony, pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także no wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Było trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no, praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest

0: też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
1: Darku, teraz moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
0: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec. I stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni, kościół został przeniesiony na Mierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie, w odległości dosłownie 2 km, dwa kościoły.
1: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
0: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii, oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
1: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
0: późnogotycki, tak, z elementami gotyckimi.
1: Dobrze, to moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwinie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl, Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotycki, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późno-barokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej w pięknej sukni.
0: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy, za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
1: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła.

0: Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec. Nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
1: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nieopodal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
0: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
1: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny kosz, na własne oczy i poświęcić swój czas, zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grodzynach oraz parafię, kościół, zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych dwóch gmin.

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Mielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Mielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
0: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach,

0: a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
1: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Poniedzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
0: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Imielno odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
1: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
0: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy Państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje poniedziański park krajobrazowy?
1: Arku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no, z budżetu gminy wiadomo.
0: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Poniedzia?
1: Znaczy, my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Poniedziu. No, my przeszkadzać nie mamy zamiaru. Wręcz pomagać.
0: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkających w Gminie Imielno żyje się dobrze, ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
1: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No, staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
0: Moi drodzy Państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Imielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z ogólnopolską telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
1: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Imielno i okolic. Od 2 lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Imielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
0: Panie wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez 2 dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?

0: Bardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach, dwór w Grudzynach, gdzie, jak wiemy z odcinka, mieścił się sztab generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje i jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nimi, za nią dwa kościoły. Przepiękne dwa kościoły, kościół w Wimielnie i kościół w Mierzwinie.
1: Panie wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Imielna?
0: Herb gminy Imielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły. A druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj, naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Imielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski. Mają tutaj wszędzie dobro.
0: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie, fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i mogła, miałem przyjemność z wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że państwu się spodoba. I po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię imielską.
1: Ja się dołączam do tych zachęt i, moi drodzy państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Imielno.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Funduszu

Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro. Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu

0: Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGO-sach. Program nazwaliśmy Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Wrocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone, teraz trwają prace już stricte związane

0: związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
1: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
0: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można

0: powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to dla dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Owosławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie liczę. Rząd to doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
9: Tak, niestety duże jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
9: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście że tak, no bo mówię, ale akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
10: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
10: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
10: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
11: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
11: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
11: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
2: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
11: Którego państwa, proszę pana? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie w Włocławku wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
12: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie program rządowy?
12: Panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
2: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów,

0: punktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
1: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
0: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
1: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie, niestety nie jest. Jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
0: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wrocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną.

0: no, ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
1: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu włocławskiego, tutaj 7 i 8 sierpnia na włocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co

0: jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Włocławku i we Włocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu. Jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie. Program jest bardzo bogaty. Ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu. Nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika. I są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów. Będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem. Także szansa niebywała. Zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy
0: Piwna.
1: Piwnej, tak? Ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farbenlejre, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń, taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak, z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji 2 dni festiwalowych. Tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna.

0: Pnago na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic. Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 000 zł.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Wrocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już pracę

0: archeologiczne.
1: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
0: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
1: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bezzwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
0: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami, Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
0: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego straży.

0: miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie, dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986, ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Włocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś, kto ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie, nie liczę. Rząd to doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No, są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
9: Tak, niestety dużo jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
9: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
10: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
10: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
10: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
11: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no?
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
11: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
11: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
2: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
11: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie w Włocławku wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
12: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to
10: Nie ma różnicy.

0: No jest, wzrost pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
1: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
0: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
2: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
3: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
2: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
3: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
2: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
4: Starosta wrocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
5: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania. Tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
4: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
5: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony strony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania.

0: Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
1: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

startujemy, moi drodzy Państwo. Druga odsłona programu Podróże po mapie z gminy Imielno oraz ościennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to gmina Imielno.

0: Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Imielno, moi drodzy państwo, mamy też obrane na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże!
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
0: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
1: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych. Również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
0: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
1: Jak wspomniałem,

najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który po

0: prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz patrona, głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza są piękne złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko i jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich Konstantego i Julię Górskich i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica po stronie, zorientowana po stronie północnej naszej świątyni, jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast w kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy, zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który no, jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafian.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście, jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega w koło tej parafii, i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie w koło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Mielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Matkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry Panie Włodku.
1: Witam Marku, witam Państwa.
0: Też moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i

0: inne osoby odwiedzające gminę Mielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Motkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej. W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym, przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj w parku wypocząć, w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Motkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
1: No i to tyle, moi drodzy Państwo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak widzicie, w gminie Motkowice także możecie zwiedzić cudowne, historyczne obiekty, które na pewno przykują Waszą uwagę. A my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po mapie z gminy Mielno. Kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grodzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam, dziękuję Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o dworze, możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy tynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
0: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
1: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez, powiedzmy, te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat, zmieniają się właściciele wsi, co nie

0: służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię tę nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece powstają, są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab 1 Brygady Legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze Straży Pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego, korpus oficerski.
1: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek Grein naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I, moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
0: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych. Tutaj jedno jest takie niezidentyfikowane do tej pory. Ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. I jedno, i dosłownie 2 zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnkowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
1: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
0: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imienia Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
1: Moi drodzy Państwo, Pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
0: To znaczy bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem Gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
1: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
0: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach. Jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego.

0: Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później zapewne podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
1: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Greń to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi Poniedziałek.

0: audycji obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka, też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony, pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także no wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Było trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no, praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
0: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
1: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec. I stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni, kościół został przeniesiony na Mierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie, w odległości dosłownie 2 km, dwa kościoły.
0: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
1: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez

0: Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii, oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
1: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
0: późno-gotycki,
1: wykonana.
0: Tak, z elementami gotyckimi.
1: Dobrze, to moi drodzy państwo, zapraszam was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl, Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotyckie, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późnobarokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu z Częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej, w pięknej sukni.
0: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy, za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
1: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec. Nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
0: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nie obotal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
1: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce Zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
0: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny kosz, na własne oczy i poświęcić swój czas, zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grodzynach oraz parafię, kościół, zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych dwóch gmin.

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Imielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Imielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
0: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
1: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
0: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Imielno odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
1: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
0: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy Państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje Ponidziański Park Krajobrazowy?
1: Arku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki. Przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no z budżetu gminy wiadomo.
0: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Ponidzia?
1: Znaczy my jako gmina bardzo wiele nie możemy

0: musimy już zrobić, tak, bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Poniedziu. No, my przeszkadzać nie mamy zamiaru. Wręcz pomagać.
1: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym w gminie Milno żyje się dobrze, ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
0: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No, staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
1: Moi drodzy Państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Mielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z Ogólnopolską Telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
0: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Mielno i okolic. Od 2 lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Imielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
1: Panie wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez 2 dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
0: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach, dwór w Grudzynach, gdzie, jak wiemy z odcinka, mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje i jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nią dwa kościoły. Przepiękne dwa kościoły, kościół w Imielnie i kościół w Mierzwinie.
1: Panie wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Imielno?
0: Herb gminy Imielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły, a druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Imielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski, mają tutaj wszędzie dobro.
0: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie, fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i miałem przyjemność z Wami tutaj nagrywać program, który Mam nadzieję, że

0: Państwu się spodoba i po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię imielską.
1: Ja się dołączam do tych zachęt i moi drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Imielno.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywany.

0: w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80 ponad procent dofinansowania pozyskaliśmy bez bezzwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to dla 2 najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
3: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
4: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
5: One zawsze były za wysokie.
4: Jak szybko teraz wzrastają?
5: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
4: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
5: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego.

0: bo brakuje pieniędzy.
1: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
2: Śledzi pani ceny?
1: Tak.
2: Jak szybko wzrastają?
1: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
3: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś, kto ma firmę, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
4: Uważam, że są zbyt wysokie.
5: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
4: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
5: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
4: Nie, liczę na siebie.
6: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
5: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
6: Nie liczę. Rząd to prowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
7: No, są słabe.
5: Obserwuje pan te ceny?
7: Tak, niestety dużo jest.
5: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
7: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo ja akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
8: Zdecydowanie zbyt wysokie.
5: A obserwujecie państwo te wzrosty?
8: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
5: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
8: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
9: No drogo, proszę panią, no. Nie trzeba poradzić na to, no.
5: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
9: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
5: No jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
9: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
5: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
9: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
10: Proszę panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
5: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
10: Proszę panią, ja już... Na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
11: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
12: Na chwilę obecną mnie
0: Nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt.

0: Co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
1: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
0: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie, niestety nie jest. Jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
1: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany, praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania. Tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas Szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają czy czekać będą na mieszkańców regionu wrocławskiego tutaj 7 i 8 sierpnia na wrocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Wrocławku i we Wrocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu. Jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie. Program jest bardzo bogaty. Ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu. Nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie

0: festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika. I to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić kawałek drewna. Także to może nie jest takie bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów, będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem. Także szansa niebywała, zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy
1: Piwne.
0: Piwnej, tak? Ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farbenlejre, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń, taka rekreacyjna, i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak, z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji 2 dni festiwalowych. Tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach.

0: Program nazwaliśmy Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 Maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół czterech budynków, tam prace

0: planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Syganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
3: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
4: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
5: One zawsze były za wysokie.
4: Jak szybko teraz wzrastają?
5: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
4: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
5: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
6: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
4: Śledzi pani ceny?
6: Tak.
4: Jak szybko wzrastają?
6: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
7: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
8: Uważam, że są zbyt wysokie.

0: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
1: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
0: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
1: Nie. Liczę na siebie.
2: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
0: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
2: Nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
3: No, są słabe.
0: Obserwuje pan te ceny?
3: Tak, niestety dużo jest.
0: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
3: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
4: Zdecydowanie zbyt wysokie.
0: A obserwujecie państwo te wzrosty?
4: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
0: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
4: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
5: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
0: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
5: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
0: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
5: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek. No. A kochane państwo nie robi nic.
0: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
5: Którego państwa, proszę panią? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
6: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to... Nie ma różnicy. No. No jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę pani.
0: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
6: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
7: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We włocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
8: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
7: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
8: Zdarzają

0: się też telefony, na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No i jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
1: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania. Tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, autospa.

I startujemy, moi drodzy Państwo. Druga odsłona programu Podróże po mapie z gminy Imielno oraz ościennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to gmina Imielno.

0: Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Imielno, moi drodzy państwo, mamy też obrane na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże!
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty. Ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc

0: to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
1: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy Państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
0: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której Pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych, również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
1: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
0: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza są piękne złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko, jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich, Konstantego i Julię Górskich, i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica zorientowana po stronie północnej naszej świątyni jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast kaplica

0: południowej w ołtarzu tej kaplicy zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który no, jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust uczci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafialnej.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega wkoło tej parafii i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie wkoło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Mielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Matkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry Panie Włodku.
1: Witam Marku, witam Państwa.
0: Też moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Mielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Matkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej. W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym, przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj w parku wypocząć, w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Matkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
0: No i to tyle moi drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie, jak widzicie w gminie Matkowice także możecie zwiedzić cudowne historyczne obiekty, które na pewno przykują Waszą uwagę, a my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po mapie z gminy Mielno kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grodzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam, dziękuję Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o dworze, możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy dynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
0: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
1: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez, powiedzmy, te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatwów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat, zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię tę nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece powstają, są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab 1. Brygady Legionu. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów

0: Orkiestru został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze Straży Pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego, korpus oficerski.
1: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek Grein naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
0: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych tutaj. Jedno jest takie niezidentyfikowane do tej pory. Ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. Dosłownie 2 zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
1: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
0: Dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imieniu Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
1: Moi drodzy Państwo, pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
0: To znaczy bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem Gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
1: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
0: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach. Jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później zapewne podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
1: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Grein to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi Poniedziałek.

0: swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony. Pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także no wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Było trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
0: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
1: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec. I stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni, kościół został przeniesiony na Mierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie, w odległości dosłownie 2 km, dwa kościoły.
0: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
1: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii. Oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
0: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
1: późnogotycki, tak, z elementami gotyckimi.
0: Dobrze, to, moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwinie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl, Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotycki, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późnobarokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy główny ołtarz ma

0: Znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
1: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec. Nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
0: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nieopodal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
1: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce Zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
0: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny kosz, na własne oczy i poświęcić swój czas, zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grodzynach oraz parafię, kościół, zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych dwóch gmin.

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Imielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Imielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka

0: ziemi poniedziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
1: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
0: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
1: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Imielno odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
0: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
1: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje poniedziański park krajobrazowy?
0: Parku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki. Przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no, z budżetu gminy wiadomo.
1: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Ponicia?
0: Znaczy, my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Ponidziu. No, my przeszkadzać nie mamy zamiaru. Wręcz pomagać.
1: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym w gminie Imielno żyje się dobrze, ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
0: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No, staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
1: Moi drodzy państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Imielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z ogólnopolską telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
0: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Imielno i okolic. Od 2 lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane.

0: W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole w samorządowej, mieszczące się w samorządowej szkole w Imielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
1: Panie Wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez dwa dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
0: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach, dwór w Grudzynach, gdzie, jak wiemy z odcinka, mieścił się sztab generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nimi, za nią dwa kościoły. Przepiękne dwa kościoły, kościół w Imielnie i kościół w Mierzwinie.
1: Panie Wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Imielna?
0: Herb gminy Imielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno i jest nawiązanie w ten sposób do jemioły, a druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Imielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski. Mają tutaj wszędzie dobro.
0: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie, fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie, cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i miałem przyjemność z Wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że Państwu się spodoba. I po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię imielską.
1: Ja się dołączam do tych zachęt i moi drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Imielno.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej.

0: niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 000 zł.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych

0: konkretnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Wrocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Racki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 Maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
2: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
4: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej

0: uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorób, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można powiedzmy spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Owosławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś, kto ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie liczę. Rząd to doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
9: Tak, niestety dużo jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
9: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo ja akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
10: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
10: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
10: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
11: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
11: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
11: Z Codziennie, proszę.

0: Panią do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek. No. A kochane państwo nie robi nic.
1: Czyli nie liczy pan, czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
0: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
2: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę pani.
1: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
2: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
3: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We włocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
4: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
3: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
4: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
3: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
5: Starosta Włocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
6: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną

0: infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych. 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
1: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
0: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
1: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu wrocławskiego, tutaj 7 i 8 sierpnia na wrocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Wrocławku i we Wrocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Wrocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Wrocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu, jeszcze nigdy tak wielu nie było. Wrocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie, program jest bardzo bogaty, ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu, nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Wrocławski program jest bardzo bogaty, oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością, przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni, łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wrocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele, a opowie o tym wrocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci, w tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Wrocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów. Będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem. Także szansa niebywała. Zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert.

zespołu Farbe Nelejre, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak, z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji 2 dni festiwalowych. Tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami.

0: Czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
2: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Włocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
4: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych. wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniem.

0: naruszeniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu, to zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Owosławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Śmiał, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
8: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
8: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
9: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
8: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
9: Nie liczę. Rząd to prowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
10: No są słabe.
8: Obserwuje pan te ceny?
10: Tak, niestety dużo jest.
8: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
10: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ja akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i to jest słabe w tej chwili.
11: Zdecydowanie zbyt wysokie.
8: A obserwujecie państwo te wzrosty?
11: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
12: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u Państwa. A czy liczycie Państwo na jakieś projekty, wsparcie?

0: że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
1: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
1: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Ja by złotówkę spadł.

0: Wakacje ludzie wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać, no, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? To uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje, a wszystko rośnie ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
1: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę pani.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
1: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
3: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We włocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
4: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
3: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
4: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
3: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
5: Starosta włocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
6: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
5: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności

0: Ludności i Obrony Cywilnej.
1: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
0: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

dziennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to Gmina Imielna.

0: Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Mielno, moi drodzy państwo, mamy też obrane na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże!
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
0: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
1: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych, również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabione.

0: zaprobowane i nigdy nie odzyskane.
1: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
0: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz patrona, głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza są piękne złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko, jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich Konstantego i Julię Górskich i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica zorientowana po stronie północnej naszej świątyni jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy, zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafian.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega wkoło tej parafii, i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie wkoło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Imielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Motkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry Panie Włodku.
1: Witam Marku, witam Państwa.
0: Też moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Imielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Motkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej. W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym, przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj w parku wypocząć, w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Motkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
0: No i to tyle, moi drodzy Państwo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak widzicie, w gminie Motkowice także możecie zwiedzić cudowne, historyczne obiekty, które na pewno przykują Waszą uwagę. A my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po mapie z gminy Imielno kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grudzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam Cię, witam Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o dworze, możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza,

0: kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy tynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
1: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
0: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez, powiedzmy, te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatwów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat, zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię tę nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece powstają, są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab pierwszej brygady legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze straży pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego, korpus oficerski.
1: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek Grein naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I, moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
0: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych. Tutaj jedno jest takie niezidentyfikowane do tej chwili, do tej pory. Ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. I jedno, i dosłownie 2 zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
1: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
0: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imieniu Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
1: Moi drodzy Państwo, Pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
0: To znaczy, bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem Gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym

0: Klęczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
1: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
0: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach. Jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później zapewne podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
1: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Greń to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi Poniedziałek.

0: wcześniej obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony, pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no, praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
0: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
1: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec i stoi tam krzyż.

0: W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni. Kościół został przeniesiony do Namierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie, w odległości dosłownie 2 kilometrów, dwa kościoły.
1: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
0: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii, oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
1: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
0: późno-gotycki,
1: wykonana.
0: Tak, z elementami gotyckimi.
1: Dobrze, to moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwinie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl, Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotycki, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim. Wiesz, mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późnobarokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu z Częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej, w pięknej sukni.
0: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy, za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
1: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec. Nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
0: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nie obotal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
1: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
0: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny koszt, na własne oczy i poświęcić swój czas,

Zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grodzynach oraz parafię, kościół, zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych dwóch gmin.

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Imielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Imielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
0: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
1: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
0: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Imielno odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
1: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
0: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy Państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje Ponidziański Park Krajobrazowy?

0: Arku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no, z budżetu gminy wiadomo.
1: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Bonicia?
0: Znaczy, my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Poniedziu. No, my przeszkadzać nie mamy zamiaru. Wręcz pomagać.
1: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym w gminie Milno żyje się dobrze, ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
0: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No, staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
1: Moi drodzy Państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Mielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z ogólnopolską telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
0: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Mielno i okolic. Od 2 lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Imielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
1: Panie wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez 2 dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
0: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach, dwór w Grudzynach, gdzie, jak wiemy z odcinka, mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje i jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nią dwa kościoły. Przepiękne dwa kościoły, kościół w Imielnie i kościół w Mierzwinie.
1: Panie wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Imielno?
0: Herb gminy Imielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły. A druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj.

0: że byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj, naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Imielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski. Mają tutaj wszędzie dobro.
0: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie, fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i mogła, miałem przyjemność z Wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że Państwu się spodoba. I po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię imielską.
1: Ja się dołączam do tych zachęt i moi drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Imielno.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe...

0: Nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 25. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGO-sach. Program nazwaliśmy Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania

0: który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą. I idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. No to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu, to zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat 2 najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
3: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
4: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
5: One zawsze były za wysokie.
4: Jak szybko teraz wzrastają?
5: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
4: A zna pan te programy, które miały pomóc?

0: z tymi cenami paliw?
1: Śmiało, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
2: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
0: Śledzi pani ceny?
2: Tak.
0: Jak szybko wzrastają?
2: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
3: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
4: Uważam, że są zbyt wysokie.
5: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
4: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
5: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
4: Nie, liczę na siebie.
6: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
5: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
6: Nie, nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
7: No, są słabe.
5: Obserwuje pan te ceny?
7: Tak, niestety dużo jest.
5: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
7: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
8: Zdecydowanie zbyt wysokie.
5: A obserwujecie państwo te wzrosty?
8: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
5: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
8: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
9: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
5: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
9: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
5: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
9: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
5: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
9: Którego państwa, proszę panią? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
10: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
5: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
10: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
11: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów

0: i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
1: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
0: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
1: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No i jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
0: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek.

0: Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, tych wszystkich atrakcji, które czy czekać będą na mieszkańców regionu wrocławskiego tutaj 7 i 8 sierpnia na wrocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Wrocławku i we Wrocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu, jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne

uderzenie. Program jest bardzo bogaty. Ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu. Nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20. W świetle pochodni łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów. Będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem. Także szansa niebywała. Zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farben Leire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak? Z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji dwóch dni festiwalowych. Tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka?

17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGO-sach. Program nazwaliśmy Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Wrocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdować

0: znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
1: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Racki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 Maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
0: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
0: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
0: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
3: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach

0: ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
1: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
2: One zawsze były za wysokie.
1: Jak szybko teraz wzrastają?
2: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
1: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
2: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
3: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
1: Śledzi pani ceny?
3: Tak.
1: Jak szybko wzrastają?
3: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
4: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
5: Uważam, że są zbyt wysokie.
6: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
5: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
6: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
5: Nie, liczę na siebie.
7: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
6: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
7: Nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
8: No, są słabe.
6: Obserwuje pan te ceny?
8: Tak, niestety dużo jest.
6: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
8: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
9: Zdecydowanie zbyt wysokie.
6: A obserwujecie państwo te wzrosty?
9: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
6: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
9: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
10: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no?
6: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
10: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
6: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
10: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
6: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
10: Którego państwa, proszę pana? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie w Włocławku wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje, a wszystko rośnie ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze i przemysłowe.
11: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
6: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
11: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
0: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane

0: jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
1: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
0: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
1: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie, niestety nie jest. Jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
0: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wrocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

I startujemy, moi drodzy Państwo. Druga odsłona programu Podróże po mapie z gminy Imielno oraz ościennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to gmina Imielno.

Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Imielno, moi drodzy państwo, mamy też obrane na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść

0: Boże.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty. Ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
0: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy Państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
1: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której Pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych, również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
0: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
1: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz patrona, głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza są piękne złocone figury świętych Joachim

0: Marki, Maji, Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko, jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich Konstantego i Julię Górskich i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica zorientowana po stronie północnej naszej świątyni jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast w kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy, zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który no, jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafian.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega wkoło tej parafii i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie wkoło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Mielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Motkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry Panie Włodku.
1: Witam Marku, witam Państwa.
0: Też moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Mielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Motkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej. W tym miejscu istniał niegdyś dwór

modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grodzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam, witam Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o dworze, możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy tynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
0: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
1: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez powiedzmy te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatwów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię tę nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece powstają, są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab 1. Brygady Legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów.

0: No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze Straży Pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego, korpus oficerski.
1: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek Grey naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I, moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
0: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych. Tutaj jedno jest takie niezidentyfikowane do tej pory. Ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. Dosłownie dwa zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
1: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
0: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imieniu Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
1: Moi drodzy Państwo, pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
0: To znaczy bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem Gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
1: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
0: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. Bo to jest dwór tutaj w Grudzynach. Jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział Szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później zapewne podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
1: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Grey to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi poniedziałek.

0: obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony. Pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Było trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
0: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
1: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec. I stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni. Kościół został przeniesiony na Mierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie, w odległości dosłownie 2 km, dwa kościoły.
0: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
1: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii, oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
0: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
1: późnogotycki, wykonana. Tak, z elementami gotyckimi.
0: Dobrze, to, moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwinie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl, Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotycki, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późno-barokowe i dwa

0: ołtarze w stylu rokoko.
1: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
0: Tak, bo każdy główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu z Częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej w pięknej sukni.
1: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy, za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
0: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec, nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
1: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nieopodal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
0: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce Zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
1: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny kosz, na własne oczy i poświęcić swój czas, zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grodzynach oraz parafię, kościół, zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych dwóch gmin.

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Imielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina

0: Ukraina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Imielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
0: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
1: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
0: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Imielno odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
1: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
0: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy Państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje Ponidziański Park Krajobrazowy?
1: Parku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki. Przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no z budżetu gminy wiadomo.
0: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Ponidzia?
1: Znaczy my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Ponidziu. No, my przeszkadzać nie mamy zamiaru. Wręcz pomagać.
0: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym w gminie Imielno żyje się dobrze, ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
1: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No, staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku Oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach.

0: Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
1: Moi drodzy Państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Jemielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z ogólnopolską telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
0: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Jemielno i okolic. Od dwóch lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Jemielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
1: Panie wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez dwa dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
0: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach, dwór w Grudzynach, gdzie, jak wiemy z odcinka, mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nią dwa kościoły, przepiękne dwa kościoły, kościół w Jemielnie i kościół w Mierzwinie.
1: Panie wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Jemielno?
0: Herb gminy Jemielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły, a druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Jemielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski. Mają tutaj wszędzie dobro.
0: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie, fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i miałem przyjemność z Wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że Państwu się spodoba. I po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię jemielską.
1: Ja się dołączam do tych zachęt i moi drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Jemielno.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas Szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu wrocławskiego tutaj 7 i 8 sierpnia na wrocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia i bardzo się cieszę, że festiwal.

0: Wisły, którego już jest 10. edycja. Od początku jest we Włocławku i we Włocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu, jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie, program jest bardzo bogaty, ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu, nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty, oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością, przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni, łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele, a opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna, także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów, będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem, także szansa niebywała, zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farbenleire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak? Z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji 2 dni festiwalowych. Tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogrom

0: Ta celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu wrocławskiego tutaj 7 i 8 sierpnia na wrocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Wrocławku i we Wrocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu. Jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie. Program jest bardzo bogaty. Ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu. Nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim parady łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę.

Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym wocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Wocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów. Będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem. Także szansa niebywała. Zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farbenleire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak? Z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji dwóch dni festiwalowych. Tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: 642 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
0: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, a trochę pod współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 odsprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i ten właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź, no Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że Łódź przypłynęła.

0: Przypłynęła czy została przywieziona?
1: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
0: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
1: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś dwa dni, takie dwa z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w półtora dnia.
0: Super.
1: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy i walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
0: A skąd pana pasja?
1: To z podstawówki jeszcze. Z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone za przeproszeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistula Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
0: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
1: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Francji też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura frisacza, no tylko że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie, a właśnie oni przyjeżdżają, dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka, te 150 km przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
0: Skąd państwa pasja? Może opowie pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z panem?
2: 5 lat ta łódka ma. Zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie tego typu. Tradycyjne, drewniane i sprzedaję czasami nawet, a czasami sobie. No i to jest moje.
0: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
2: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
0: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. proszę panią. Także jestem już 4. z przerwami, ale byłem już 4 krok.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
0: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Tak, jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
0: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę. Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
4: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu jak wiertarki, pilarki, młot.

0: kostki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
1: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i

0: na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
1: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
2: Przetrzebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to grup egzotycznych.
3: Kawa.
2: Zwierzęta, ludzie, towarzystwo.
3: Ostawcem broń.
2: Złoto, srebro, kawa, herbata.
3: Kawa. Razy.
4: Sześć.
2: Bandy. Odnotuj, że było przekupstwo.
4: Przekupstwo. A ile?
2: Ile pan da?
4: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
2: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
4: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
2: Czyli wszystko się zgadza.
5: Ja widzę, podbijam jeszcze, dychaj.
2: Kapitanie, my się dogadamy.
5: Udało się.
2: Wynadł oclone.
4: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
2: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
6: Dzień dobry.
2: Dzień, o, czy dobry, to się okaże, niewiasto. Prosimy, no proszę,
4: a nie chyba wejść? Tak?
2: Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
7: Dokumentum proszę okazać.
4: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią. Zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
2: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie, nieludzkie.
4: Dokumenty.
2: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
8: To moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
4: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
2: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
8: Nie ma nic.
9: Wódka, papierosy.
2: Nudno.
8: Papierosy.
2: A kawę wiozą, herbatę?
4: Jest wódka dla celnika.
2: Towary egzotyczne.
6: Jest opłata.
8: Jest, ale trochę jest pobita.
1: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
10: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
1: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
10: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się czy też zgłaszanie chęci na do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. I wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
1: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
11: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku
5: W okresie wakacyjnym, czy też podczas festiwalu Wisły, w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce,

0: miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
0: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz kłady, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
2: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
2: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Wrocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
2: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu wrocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowania.

towarnych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i Wocławskich Bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duszena. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wocławku rozpocznie się trzecia wocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospaziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak, tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec

0: z drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych
1: Czyli to nie
0: relacji.
1: jest tylko słowo,
0: Tak,
1: jakby
0: tak.
1: wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem, tak
0: Tak,
1: krótko mówiąc.
0: to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
1: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
0: Tak, nam się, bardzo dobrze pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No, niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje, i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu.
1: Przerywamy.
0: Przerywamy, nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
1: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, niech dokończy. Sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
0: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji, bo w
1: Najlepiej, o
0: potocznej
1: właśnie.
0: rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład. No to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga. Zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy widzieć. Czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi, i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z całym jego potencjałem. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności, na przykład, tak, z którym on przychodzi, i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne, ponieważ na przykład w obszarze

0: mocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący wychodzi...
1: O czym nie wie najprawdopodobniej.
0: O czym nie wie bardzo często i my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywującym zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca i my chcemy mu to pokazać w dialogu.
1: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, a później jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient, on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
0: Tak jak pani powiedziała, bardzo często jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany, czyli my w dialogu motywującym, podsumowując, staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą, ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie i takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszych rozmówców to jest takie, wow, faktycznie.
1: Nie wiedziałam.
0: Tak. No nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pani nam powiedzieli. Tak? Że to jest wszystko... Podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby na przykład przypodobania się, tak? Tylko to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też się bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak, wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszaru, w którym on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia, tak? Czyli dialog motywujący jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych. I na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany na przykład, tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale. I po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej, czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie? Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
0: Tak. Pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń,

0: to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji, to jest to clue. No, niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach. Wow, super,
1: Ja tak
0: kurczę,
1: będę.
0: tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej, natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy i chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata
1: Tak.
0: się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedział, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem, tak, komunikujemy się, natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
1: Jasne.
0: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić, trzeba, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening, szkolenia to jest jedno, podkreślam, im więcej, tym lepiej, ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, jak się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego, natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim,
1: Jasne.
0: Trzeba po prostu wejść w nawyk.
1: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też, pani obserwacje, mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo w wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?
0: To
1: z pani
0: tych
1: obserwacji.
0: Przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowym, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc, chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo i to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność, a my już...
1: To my jak automat.
0: A my jak automat.
1: Tu masz
0: tak,
1: numer telefonu, tam masz pójść.
0: Tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest tak, ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
1: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani w takim dialogu od lat pracuje i się stara.
0: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem. Więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję. Natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 100 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia, no nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek, czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej, a za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów, więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy

0: taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
1: A co w Pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła Pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam Pani zapędziła?
0: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach, że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak? Nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak? Poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest piękne.
1: Więcej podsumowania, proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
0: Bardzo
1: Państwu za
0: dziękuję.
1: uwagę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą

0: Się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim, 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
0: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę pod współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, co wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć i nakonopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i teraz właściciel się zmienił.

0: Ale utrzymany jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza Łódź, no Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził. Więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze, a teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę, no.
1: Czy zostajecie Państwo przez cały festiwal, płyniecie do końca? Dzisiaj pierwszy dzień. Zostajecie przez całą trasę?
0: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
1: Rozumiem, że Łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
0: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić Łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
1: A opowie Pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
0: No, przygody są zawsze. W Łodzi kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś dwa dni, takie dwa z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w półtora dnia.
1: Super.
0: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy i walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
1: A skąd Pana pasja?
0: To z podstawówki jeszcze. Z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone za przeproszeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistura Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
1: A czy brał Pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
0: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura flisacza, bo tylko, że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak stateczni, a właśnie oni przyjeżdżają, 2 ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka, te 150 km przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
1: Skąd Państwa pasja? Może opowiem Pan nam trochę o historii tej łodzi, jak długo jest z Panem?
2: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie, tutaj jest zresztą tabliczka i ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane i sprzedaję czasami nawet, a czasami sobie. No i to jest moje.
1: Skąd Pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi Pan to tak bardziej z tego, że Pan to kocha?
2: Wie Pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja? Nie wiem skąd. Po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to Pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był Pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. raz, proszę Panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już 4-krotnie.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na wocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć.

0: i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
1: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
2: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc tak jakieś szczegóły może.
1: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
2: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
1: Z kim najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
3: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani, no i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki, a ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem i też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
2: A skąd pana pasja i od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami? To pana pierwsze spotkanie tutaj?
3: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca, jesteśmy drugi raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat, tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu-Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką powiedzmy największą moją.
4: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
2: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
4: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
2: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
4: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
0: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
5: Przed siebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to produkt egzotyczny.
6: Kawa.
5: Zwierzęta, ludzie, towarzystwo.
6: Ostawcem broń.
5: Złoto, srebro, kawa, herbata.
6: Kawa. Razy.
7: Sześć.
5: Odnotuj, że było przekupstwo.
7: Przekupstwo. A ile?
5: Ile pan da?
7: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
5: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
7: Wszystko jest okej.
6: Okay.
7: Wszystko jest okej.
5: Okay. Czyli wszystko się zgadza.
6: Ale ja widzę, pozbijam jeszcze, dychaj.
5: Kapitanie, my się dogadamy.
6: Udało się.
5: Wynadł odslony.
3: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
5: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
8: Dzień dobry.
5: Czy dobry to się okaże, niewiasto? Prosimy, no proszę, celników wejść. Tak? Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie mamy ubezpieczenia.
8: Dokumentum proszę okazać.
7: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią.
5: Dokumenty,
7: zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
5: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie, nieludzkie.

0: Dokumenty. Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
1: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
2: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
0: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
3: Nie ma nic. Wódka, papierosy.
0: Wódka. Nudno.
1: Papierosy.
0: A kawę wiozą, herbatę?
2: Jest wódka dla celnika.
0: Towary
4: egzotyczne.
1: Jest pobita.
5: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
6: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
5: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
6: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. I wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
5: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
7: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym czy też podczas festiwalu Wisły w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
5: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
7: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona.

0: na. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
2: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
2: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Włocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
2: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na włocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i włocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Włocławku rozpocznie się trzecia włocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Włocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

0: atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
2: Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
2: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
1: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak Wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca, czy tych koron na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze wskansenie w Kłubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych.

0: miejscowych rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz pod kierunkiem, którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, Kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w skansenie w Kłubce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością Kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a Kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszyk, kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie i odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych, i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata. Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpierz prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie, takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
4: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. Czteroosobowa rodzina.
3: Tak.
4: Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować cztery plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
3: Plecaki nie muszą być cztery, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku, jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
4: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
5: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową oddechową.
4: Kiedy widzimy osobę, która

0: leży, jest nieprzytomna. Co dalej robimy?
1: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
2: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
3: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłupce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młócącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłupka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
2: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłupce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
0: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny. Także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
0: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych.
3: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
4: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
3: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
4: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś pomorskie i żeby stanąć żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
3: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.
5: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem

0: wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
1: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
1: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
0: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
4: Cześć!
5: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe.
4: Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
3: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na...

0: miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
2: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim, siódmym bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale

0: Dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, co wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieci na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu i teraz właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza Łódź, no Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził. Więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że Łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaprzeczeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistura Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkałem w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
3: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
2: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loire we Francji, tam też była kultura frisacza, no tylko że tam rzeka Wyschła.

0: uregulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze tysiąc ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loire rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie, a właśnie oni przyjeżdżają, dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
1: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka te 150 kilometrów przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
2: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
1: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane. I sprzedaję czasami nawet. A czasami sobie. No i to jest moje.
2: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
1: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
2: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
1: 4. raz, proszę panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już czterokrotnie.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
2: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc takie jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
2: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
4: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
5: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na Nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, przepraszam, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
2: A skąd pana pasja? I od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami. To pana pierwsze spotkanie tutaj?
5: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca, jesteśmy drugi raz. W tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat. Tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Grudziądzu, bo lubię Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało

0: swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką, powiedzmy, największą moją.
1: Jestem kapitanem Straży Miejskiej. Wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
2: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
1: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
2: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
1: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
3: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
4: Przetrzebie kabinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to był egzotyczny.
5: Kawa.
4: Zwierzęta, ludzie, towarzyszy.
5: Ostawcy broń.
4: Złoto, srebro, kawa, herbata.
5: Kawa.
6: Razy.
7: Sześć.
4: Odnotuj, że było przekupstwo.
7: Przekupstwo. A ile?
4: Ile pan da?
7: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
4: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
7: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
4: Czyli wszystko się zgadza.
6: Ale ja widzę, pobijam jeszcze, dychaj.
4: Kapitanie, my się
6: dogadamy.
4: Udało się.
0: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
4: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
8: Dzień dobry.
4: O, czy dobry to się okaże, niewiasto. Prosimy, proszę,
7: a nie chyba weź?
4: Tak? Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
9: Dokumentum proszę okazać.
7: Nie ma kontrol celna, nie poszukuje. Zgody, proszę panią,
4: dokumenty,
7: zatrzymać proszę niewiastę, bo się buntuje.
4: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
7: Dokumenty.
4: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
5: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
7: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
4: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
5: Nie ma nic.
1: Wódka, papierosy.
4: Trudno.
5: Papierosy.
4: A kawę wiozą, herbatę?
7: Jest wódka dla celnika.
4: Towary egzotyczne.
8: Jest opłata.
5: Jest, ale trochę jest pobita.
3: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
10: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
3: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
10: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać, serdecznie zapraszamy do Derma pana BUS-u. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się, czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą państwa zgłoszenie i

0: i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
1: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
2: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym czy też podczas festiwalu Wisły w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
2: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
3: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
3: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
4: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Wrocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
3: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu wrocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem.

węgla. Zagrożenie to, powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i wrocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duszena. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wrocławku rozpocznie się trzecia wrocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wrocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wrocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowy trend zalewa media społecznościowe. Mowa o train surfingu, czyli jeździe na dachu pociągu.
1: Jest to coś jakieś nowum, które przyszło do nas, no powiedzmy z zachodu, tak? I teraz w Polsce młodzież, powiedzmy sobie szczerze, poprzez tworzenie grup na różnego rodzaju komunikatorach społecznych, zakłada sobie challenge.
0: Wyzwania są różne, ale dotyczą przede wszystkim tego, aby wejść na dach kolejowego składu i to najlepiej jadącego, aby nagrać chodzenie i przeskakiwanie między wagonami. Taka zabawa może skończyć się tragicznie.
1: To jest pociąg, tak? Czy to jest prędkość, to jest duży nacisk, duży tonaż. Jeszcze pod tym wszystkim dochodzi sieć trakcyjna, która to jest napięcie, jest bardzo duże, tu liczona jest w 1000 V. I no niestety, każde jedno dotknięcie tej sieci powoduje w większości przypadków śmierć.
0: Śmiertelnie niebezpieczne może być nawet samo wchodzenie na wagony stojące na kolejowych bocznicach. W połowie lipca 17-latek z Piły zginął tragicznie właśnie w taki sposób.
2: Młoda osoba niestety w pewnym momencie spadła i straciła przytomność. Mogło to nastąpić na skutek przebiegającej aktywnej linii wysokiego napięcia. Niestety mimo długotrwałej reanimacji życia tego młodego człowieka nie udało się uratować.
0: Teraz teren Pilskiego Dworca i jego bocznice są częściej patrolowane przez sokistów i policjantów.
2: Nie tylko sprawdzają, czy pojawiają się zagrożenia infrastruktury kolejowej, ale także czy występują inne zagrożenia, czy gromadzi się tam szczególnie w okresie wakacyjnym młodzież lub inne niepożądane osoby.
0: Ten trend napędzają przede wszystkim media społecznościowe.
3: Powiedziałbym, że nie jest nowością brawura wśród młodzieży, lecz właściwie to, że dzisiaj takie ryzykowne zachowania można nagrać, dzięki temu zostanie ono jakby nagrodzone uwagą.
0: Sypią się lajki i komentarze. Jak dodaje specjalista, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze psychologiczny mechanizm iluzji kontroli.
3: Zaniżamy osobiste prawdopodobieństwo wypadku. Oni myślą, że mają nad tą sytuacją kontrolę i to, że to się komuś przydarzyło, że ktoś miał wypadek, tak? Że widzą w internecie też te filmiki z takich nieudanych jakby prób, i tak silniejsza jest ta czasowa nagroda.
0: Oby nie była nią śmierć. Na ten moment trudno mówić o dokładnej liczbie ofiar. Więcej będzie wiadomo po odpowiedzi resortu infrastruktury na interpelację posła Marcina Józefa Ciuka. Parlamentarzysta pyta w niej m.in. o skalę zagrożenia i działania prewencyjne związane z train surfingiem.
4: Po godzinie 12.30 służby dostały zgłoszenie na temat wypadku na torach kolejowych w miejscowości Czarlin. Doszło do zderzenia pociągu z ciągnikiem. Nikomu nic się nie stało, ale jak wskazują wstępne ustalenia, kierowca ciągnika w wydychanym powietrzu miał blisko 0,5 promila alkoholu. Pociąg przemierzał tą trasę z prędkością 160 km na godzinę. Obecnie podróżni oczekują na peronie w Czarlinie na kolejne pociągi, którymi będą mogli udać się w dalszą drogę. Póki co zgłaszali do nas, że nie otrzymali wody i czas oczekiwania też nie jest określony.
5: Akurat stałyśmy tak, że to był taki trzask, huk, a potem leciało coś. Było słychać, no i trochę się nas zatrzęsło i zatrzymaliśmy się. Potem staliśmy dobre 10-15 minut, zanim nas wypuszczono. No bo prąd jednak wyłączono. No i tak do tej pory siedzimy. Najpierw staliśmy na peronie w słońcu, a potem dopiero nam powiedzieli, żeby tu przejść. I że możemy wsiadać w pociąg, tylko że tego pociągu nie ma dla nas. Nie wiem, dlaczego oni nie zrobili tak, że po tym torze, którym myśmy jechali, nie puścili pociągu do pociągu. Byśmy przesiedli i sobie pojechali, no ale tam chyba nikt nie myśli. Wody nie mamy, jedzenia nie mamy, jesteśmy już w podróży kilka godzin.
6: Przyjeżdżał traktor z dwoma przyczepami i w tą drugą przyczepę wjechał pociąg. I ja tylko widziałam tą przyczepę, która wylądowała na skarpie i spadała. I myślałam, że to tam był ten wypadek. A to się okazało, że wcześniejsza wersja. I później tak jak w tajfun wpadłyśmy, no nie?
7: W tą
6: słomę posiekaną taką przez to wszystko. I samo szczęście to, że było przed peronami tutaj.
7: Dokładnie tak, że pociąg nie pędził z taką szybkością jak na trasie. No, dokładnie. Już prędkość była już zmniejszona. No i dzięki temu hamowanie nie było gwałtownego.
6: Tutaj od razu dostałyśmy informację, prawda? Przejście ten, że będzie pociąg, że nie autobusy, bo my z tymi rowerami, z tym wszystkim. Także

0: jest ciężkie.
1: Doszło do konfliktu pomiędzy małżonkami, rodzicami podejrzanego. Podejrzany w pewnym momencie, będąc świadkiem tej kłótni, wziął miecz, który przechowywał u siebie w pokoju.

0: w ten sposób, że opatrywali rany, uciskali, tamując po prostu krwawienie. Wówczas pokrzywdzony leżał już na chodniku. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego ratownicy przystąpili od razu do udzielania pomocy pokrzywdzonemu. Natomiast za chwilę pojawili się funkcjonariusze policji. Wtedy w ich kierunku z klatki schodowej wybiegł podejrzany, który trzymał w ręku ten miecz i zaatakował jednego z policjantów. Chcąc uderzyć go w głowę tym mieczem, policjant bronił się w ten sposób, że wyciągnął rękę i doszło do zranienia tej ręki. Wówczas drugi z policjantów wyciągnął broń, zaczął krzyczeć, żeby ten napastnik odrzucił miecz i napastnik wtedy ruszył w kierunku drugiego policjanta, ale nie zdołał do niego dobiec, bo ten zaczął się oddalać. No oczywiście w tym samym momencie zaczęli oddalać się ratownicy medyczni i świadkowie tego zdarzenia i wtedy podejrzany podszedł do ojca leżącego na chodniku i zadał mu jedno uderzenie tym mieczem w głowę oraz w szyję. Wówczas policjanci zaczęli również strzelać do sprawcy, trafili go dwukrotnie. Te dwa strzały spowodowały, że podejrzany upadł na ziemię.
1: Wówczas funkcjonariusze obezwładnili napastnika, ratownicy medyczni rozpoczęli reanimację 56-latka. Rana głowy i szyi była tak rozległa, że mężczyzna po kilkunastominutowej reanimacji zmarł. Dziś późnym popołudniem odbyła się sekcja zwłok mężczyzny. Nie wiadomo, czy był trzeźwy. Napastnik był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków, ale pobrano jego krew do dalszych badań. 20-latek wciąż przebywa w szpitalu z ranami postrzałowymi. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Policjant raniony mieczem w rękę dziś opuścił szpital. Michał H. zabójstwa ojca dokonał mieczem, który kupił w celach kolekcjonerskich. Interesował się białą bronią.
0: W domu posiadał jeszcze cztery noże i jeden miecz też taki sporych rozmiarów.
1: Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Michał H. jest w lekkim stopniu niepełnosprawny intelektualnie. Sąsiedzi mówili, że to była raczej spokojna rodzina. 20-latek nie był notowany przez policję. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu dożywocie.
2: Drugiego lipca na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze doszło do poważnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni mężczyzna, jadąc na wprost pasem wyodrębnionym do prawoskrętu, zderzył się z pojazdem wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej.
3: W wyniku uderzenia pojazd Suzuki zmienił tor jazdy, wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby znajdujące się na nim, 55-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę. Poszkodowani z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. 57-letni mężczyzna znajduje się w stanie ciężkim. Uczestnicy tego wypadku byli trzeźwi. W tej sprawie nadal trwają czynności procesowe.
2: Wypadek po raz kolejny wznowił pytanie, czy ograniczyć lub zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych osobom powyżej pewnego roku życia. Przypomnijmy, że w Polsce nie obowiązuje górna granica wieku i wymogów przeprowadzenia badań lekarskich.
4: Jedynym sposobem na wyeliminowanie osób, które już nie nadają się do tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd, jest lekarz. I tutaj nie chodzi tyle o wiek, ponieważ mogą być osoby i 40-letnie, które już w związku z chorobami, które są, może prowadzić do tego, że będą mieli ograniczone prawo do korzystania z tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd.
2: Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów z innych krajów, jak na przykład z Włoch, gdzie osoby od 70 do 80 roku życia muszą odnawiać dokument i przeprowadzić badania lekarskie co 3 lata.
5: Czy to jest Francja czy Polska, też się różnimy znacznie. Nie można brać wzorców typowych, które są stosowane w innym rejonie świata. A więc problem jest.
2: Zjawiskiem przymuszenia seniorów do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i ograniczenia wieku korzystania z prawa jazdy od lat bezskutecznie zajmuje się Unia Europejska, ale...
4: Jest to bardzo złożony problem, który zawsze będzie podnoszony ze względu na ograniczenie swobód obywatelskich.
2: A może rozwiązaniem byłoby przymuszenie do przejścia badań lekarskich osób, które wielokrotnie były sprawcami kolizji lub wypadków drogowych?
5: Jeśli nie spowodował wypadku, jeździ w ruchu drogowym bezkolizyjnie, to tego człowieka nie ma co ruszać. Natomiast jeśli by były przypadki, powtarzane przypadki kolizji drogowych czy wypadków, no to wtedy należałoby sprawę rozpatrzyć.
2: Jak widać, droga do stworzenia odpowiednich przepisów ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych jest długa i kręta.

0: Kaprowie ponownie opanowali Puck. Za nami kolejna edycja Puckiego Dnia Kapra, podczas którego nie zabrakło rekonstrukcji historycznej, ale także dawnego klimatu tego i innych morskich miast.
1: Panie! Mężczyźni! O! Pirujemy!
0: Puck po raz kolejny przeniósł się w czasie o kilkaset lat, a to za sprawą niedzielnego Dnia Kapra.
2: Nawiązujemy tak naprawdę do kilkusetletniej historii kaprów w Pucku, nie tylko XVI, ale też XVIII wiek. I chcemy pokazać, jak kaprzy króla polskiego bronili Pucka i wybrzeża polskiego przed inwazją szwedzką w tym przypadku. Będzie próba dokonania desantu i mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny Puck przed Szwedami obronić. Kaper i korsarz de facto to jest to samo, tylko że korsarz na Karaibach, a kaper na powiedzmy basenie Morza Bałtyckiego i Północnego, to byli wynajęci ludzi przez władców do tego, żeby walczyć na morzu w ich imieniu. Czyli to nie piraci, ale powiedzmy tacy legalni najemnicy, tak byśmy ich nazwali.
0: Których ponownie można było zobaczyć w Pucku, który już tradycyjnie zaprosił swoich mieszkańców oraz gości na to niezwykłe wydarzenie.
3: To jest wydarzenie, które rozpoczęliśmy w Pucku jakieś 13 lat temu mniej więcej. Tak właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy po drodze. To było 13 lat rzeczywiście. No i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wyznaczyć taką konkretną datę albo moment. Jest to pierwsza niedziela sierpnia, na to, żeby stała się cykliczna impreza dotycząca tradycji, historii naszego miasta. Przecież Puck historią stoi. I musimy o pewnych ważnych momentach w historii naszego miasta przypominać. Tutaj dokładnie skupiamy się na XVI wieku, kiedy był Zygmunt August i z jego panowania. W Pucku była baza królewska kaprów polskich.
0: I wtedy też doszło do wspomnianego ataku Szwedów, który oglądać mogliśmy ponownie dzięki rekonstruktorom, którzy w walce używali podobnej broni, jak ta, która wtedy była dostępna.
2: Przede wszystkim broń palna ręczna, pistolety, karabiny skałkowe, broń, ja może nawet spróbuję zademonstrować, broń biała, czyli pałasze, tak, odpowiednie. I też w tym roku zamiast moździerza, tak jak co roku mieliśmy, mamy nowy nabytek, mosiężna mała armatka, więc będzie pewna nowość, która potężnie huczy i mamy nadzieję, że jeszcze lepiej wesprze naszą obronę niż moździerz.
0: Oczywiście broń to nie wszystko. Rekonstruktorów można było podziwiać także w specjalnie przygotowanych przez nich strojach z epoki.
2: A strój był raczej typowy marynarski dla ówczesnych czasów. Czasami jakaś szarfa określająca przynależność do władcy, ale u góry to były bardzo wygodne stroje, które miały nie przeszkadzać i w walce, ale także w obsłudze wielkich żaglowych statków. To okrycia głowy, kapelusze różnego typu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mogę obrócić sobie, mam na przykład słońce z tej strony, obracam. Mogę założyć w ten sposób. To były bardzo praktyczne. Jeżeli osłaniam sobie tył głowy na przykład przed wiatrem i przed wodą, to zakładam tak. Czyli to nie jest tak, że to była jakaś fantazja tylko one miały czysto praktyczne znaczenie.
0: Co ciekawe, sama rekonstrukcja bitwy to nie wszystko, co na Pucki Dzień Kapra przygotowano w mieście.
3: Zaczęło się od tego, że na placu zabaw, który też się nazywa Kaperskim, zaczęły się zabawy dla dzieci o godzinie 12. Potem o 13.48, to jest ten ważny moment, kiedy w Pucku hejnał wybrzmiewa z ratusza, stamtąd ruszyła taki korowód ruszył kaprów i z Gdańska, którzy przybyli z garnizonu Gdańsk i tych, którzy są z Pucka i naszych gości. I dotarliśmy na Zieloną Plażę. Tutaj zaczęło się od przysięgi kaperskiej, tak, trzy paluszki były w górze. Przed chwilą była nauka tańców. Ja tradycyjnie co roku tutaj razem z paniami serwujemy plince w różnych wersjach, czyli nasze placki ziemniaczane kaperskie tak zwane. Za chwilę będą szanty, wprowadzimy w ten rytm muzyki takiej nadmorskiej.
0: A więc był to cały dzień poświęcony zarówno historii, jak i tradycjom morskim.
4: W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
5: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największe.

0: problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
1: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna, tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
0: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
2: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
3: Bardzo,
2: Bardzo,
3: potrzebne.
2: naprawdę bardzo.
3: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
2: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
3: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
2: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
3: stronę mentalną.
2: Tak, tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
3: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
2: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
2: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
3: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
2: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym.
4: 14 dni trwa opieka wytchnieniowa. Jest to czas, kiedy opiekunowie mogą zająć się własnym zdrowiem, załatwić sprawy lub po prostu odpocząć.
5: Widzimy, jak bardzo ważne, jak bardzo opiekunowie są zadowoleni, zabierając po 2 tygodniach i opowiadają nam, co mogli w tym czasie zrobić, a nawet tylko odpocząć, to też się liczy.
6: Osoby przewlekle chore, osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale w stanie stabilnym, takie, które nie wymagają specjalistycznych zabiegów, specjalistycznego leczenia, tutaj przyjeżdżają, można powiedzieć, że na wypoczynek, a rodzina w tym czasie ma czas na załatwienie swoich spraw.
7: Sprzątaliśmy dom dla taty, zrobiliśmy porządek, jakby odpoczęłam, bo widziałam, że tata jest tutaj zaopiekowany i jest, no ma kolegów, krzywda mu się nie dzieje.
4: Na opiekę wytchnieniową zostało przeznaczone jedno skrzydło budynku, przystosowane do potrzeb podopiecznych. O tej porze roku jednak pacjenci korzystają z uroków natury i bardzo często przebywają na patio.
8: Cisza jest, opieka bardzo dobra. No po prostu atmosfera jest dobra.

0: Personel bardzo uprzejmy, wyrozumiały.
1: I przyjechałam drugi raz do tutaj, żeby podleczyć się. I tu jest bardzo miły personel i bardzo fajnie jest tutaj. I chciałabym wrócić jeszcze raz.
2: Ja tu jestem od tygodnia. Tu mieszka się wspaniale, bo jest taka jak jedność rodzinna, miła obsługa.
3: Dzięki kampanii reklamowej ogłoszonej przez hospicjum oraz funduszy pochodzących od darczyńców z opieki może korzystać 70 osób.
4: Już ponad 50 osób, 50 miejsc jest zajętych. Mniej niż 20, 15 może miejsc zostało, z tym, że terminy są tylko jesienne.
3: Hospicjum prowadzi również opiekę wytchnieniową SOS. Jest to pomoc w nagłych wypadkach, kiedy na przykład u opiekuna wypada operacja. Wtedy pacjenci na ten czas przyjmowani są poza kolejnością.
5: Przedstawiciele 24 krajów z całego świata przyjechali do Gniewina, aby rozmawiać o edukacji. Od piątku odbywa się tam 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frajentowców.

0: W miniony piątek ulicami Gniewina przeszła kolorowa parada złożona z międzynarodowego grona osób, które związane są z edukacją.
1: Odbywa się tutaj 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frenetowców. Nauczyciele frenetowcy to są osoby, które praktykują na co dzień po prostu filozofię, pedagogikę Celestyna Freneta, pedagoga francuskiego z czasu nowego wychowania. Krótko, podążamy za dzieckiem, słuchamy głosu dziecka, dajemy mu warunki do rozwoju, szanujemy jego wybory, czyli tak zwane demokratyczne wychowanie.
0: Takie podejście do tematu edukacji, jak się okazuje, jest bardzo popularne na całym świecie. Stąd też do Gniewina zjechali przedstawiciele aż 24 krajów.
2: To ważne, żeby spotkać innych ludzi. W tych czasach bardzo trudnych, jeśli chodzi o politykę, dobrze się jednoczyć i rozmawiać o demokracji, solidarności i zachowaniach społecznych, także w szkołach. Uczyć dzieci umiejętności społecznych nie jest ważne, jakie masz zdanie, ale ważne jest to, że potrafisz żyć z drugim człowiekiem, nie raniąc go.
0: Wszystko to przyświeca właśnie temu, żeby tworzyć wyjątkową wspólnotę wśród dzieci, ale także między nimi a dorosłymi, tworząc to, co najważniejsze, czyli relacje, o których mowa podczas tego wydarzenia.
3: Ta pedagogika Freneta, jego osiągnięcia i potem kontynuatorów są bardzo cennym nurtem w edukacji i do dzisiaj kontynuowanym, jak widać i słychać na całym świecie. Więc bardzo bym chciała, aby efekty tego kongresu kilkudniowego, właściwie ponad tydzień, bo aż do 9 sierpnia, przydały się również w reformie polskiej edukacji i w tej trosce o dobrostan naszych dzieci, naszej młodzieży. Bo właśnie ta metoda Freneta pozwala podążać za dzieckiem, za naturalnym doświadczeniem, poznawaniem świata przez doświadczenie, czy naturalną ciekawość dziecka, co jest podstawową motywacją. Nie nauka ex cathedra, tylko nauka przez poznawanie, przez ekspresję, przez emocje.
0: O tym wszystkim będą rozmawiać uczestnicy, którzy będą brać udział w warsztatach, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami tak, aby jak najlepiej wykorzystać te kilka dni spędzonych w Gniewinie.
1: Warsztaty długie, warsztaty krótkie, różnorodne debaty na, przede wszystkim na bardzo ważny temat, którego jest tematem naszego kongresu. Wolność, solidarność i demokracja. O tym będą toczyły się debaty, będą różnorodne wykłady. To są profesorowie z całego świata. Warsztaty krótkie. Będzie też promocja naszego pięknego regionu, Kaszub, Pomorza, bo wybieramy się na 6 programowych wycieczek do Trójmiasta, do Wdzyskiszewskich oraz do Słowińskiego Parku Narodowego.
3: Ja się bardzo cieszę właśnie na tą wielokulturowość, na to, że edukacja to ważny temat społecznie i że on będzie rozbrzmiewał w naszej gminie. Sama jestem ciekawa wielu wykładów, bo wiem, że i profesor z Japonii będzie wykładał i też

0: z innych państw, więc bardzo jestem ciekawa tego spojrzenia z innego też zakątka świata na edukację, na potrzeby dzieci i młodzieży.
1: Które przecież zmieniają się wraz ze zmieniającym się światem i trzeba za nim nadążyć tak, aby edukacja miała szansę dawać im nie tylko wiedzę, ale i te wartości, których oni obecnie tak bardzo potrzebują.
2: Niedziela 2 sierpnia w Końskich upływa pod znakiem muzyki ludowej. To dlatego, że w parku miejskim na scenie letniej przy Koneckim Centrum Kultury odbywa się już 20. jubileuszowy przegląd kapel i solistów, instrumentalistów, muzykanty. Muzykanty to przegląd, który, jak wskazuje ta liczba przed nim, 20, zrodził się już ponad 2 dekady temu w głowach 2 instruktorów muzyki związanych z Domem Kultury w Końskich. Jego twórcami są Roman Cieślak, a także Jan Bukłat. My zaś dzisiaj o ten przegląd i jego znaczenie dla jednostki kultury zapytaliśmy dyrektora jednostki, Piotra Salatę.
3: Z wielką przyjemnością, z wielką ochotą i radością przeprowadzamy kolejny 20. konkurs kapel ludowych i solistów. Na ten jubileuszowy koncert, festiwal, mogę go też tak nazwać, zjechało w tym roku wyjątkowo dużo kapel i solistów z kilku województw. No, oczywiście najliczniejsze grupy to są z województwa świętokrzyskiego, ale są też grupy z województw śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego. Tym większa jest nasza radość, że ten festiwal rozrasta się. Jest nam bardzo miło, że możemy gościć tak wiele kapel, różnorodnych środowisk, ale co ważne, ten konkurs przyciąga również bardzo dużą liczbę widzów, którzy przychodzą, radują się z tej muzyki ludowej, słuchają, no i tańczą. Po prostu jest to dla nich olbrzymia radość, więc ten festiwal dla nas i ten konkurs jest jedną z priorytetowych imprez, jaką Koneckie Centrum Kultury organizuje, dlatego że są duże oczekiwania środowiska, jeśli chodzi o kultywowanie tradycji regionalnych, tych ludowych. Więc każdego roku z wielką uwagą i starannością przystępujemy do organizacji tego konkursu, z nadzieją, że on się będzie rozwijał, bo rozwija się, ale że będzie przyciągał jeszcze większą liczbę uczestników, kapel, solistów, no i oczywiście publiczności.
2: Tegoroczny jubileuszowy 20. przegląd przyciągnął do Parku Miejskiego w Końskich 35 podmiotów wykonawczych. Być może wystąpi ich odrobinę mniej, ale tyle było na liście wstępnej. To soliści, którzy na swoją prezentację mają 5 minut na scenie, a także kapele, dla których organizatorzy przeznaczają 10 minut na każdy występ. Te występy uważnie oglądają przede wszystkim 3 osoby, które to znajdują się w jury. Tegoroczne jury stanowią muzycy Radosław Suliga, Kamila Biniek, a także właśnie współorganizator muzykantów Jan Bukłat.

Solistów trwał będzie prawdopodobnie w Końskich do późnych godzin wieczornych. Jury najpierw wyłoni tych najlepszych solistów, potem pewnie pod sam wieczór także najlepsze kapele. Jeżeli więc oglądacie Państwo to w niedzielę, to jeszcze można do parku przybywać i muzykanty oglądać. Dla najlepszych przewidziano liczne nagrody, a tą najciekawszą jest statuetka Janko Muzykanta. To statuetka przygotowywana corocznie przez artystę rzeźbiarza ludowego Grzegorza Króla.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny.

0: Medyczny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również

0: również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: To przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i teraz właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka, gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź, no Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki jeszcze. Z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. A że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaprzeczeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistura Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
3: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
2: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loire we Francji, tam też była kultura flisacza, no tylko że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku

0: 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze tysiąc ileś kilometrów, a ich 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loire rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie, a właśnie oni przyjeżdżają, dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nie płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
1: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka te 150 kilometrów przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
2: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest Panem?
1: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane. I sprzedaję czasami nawet. A czasami sobie. No i to jest moje.
2: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
1: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
2: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
1: 4. raz, proszę panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już czterokrotnie.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
2: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc tak jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
2: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
4: Z kim najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
5: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na Brzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, przepraszam, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie, już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
2: A skąd pana pasja? I od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami. To pana pierwsze spotkanie tutaj?
5: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz. W tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat. Tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu-Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją.

0: konstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką, powiedzmy, największą moją.
1: Jestem kapitanem Straży Miejskiej. Wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie dochodziło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
2: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
1: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
2: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
1: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
3: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
4: Przed siebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to produkt egzotyczny.
5: Kawa.
4: Zwierzęta, ludzie, towarzystwo.
6: Daj na
5: broń. Ostawcem broń.
4: Złoto, srebro, kawa, herbata.
5: Kawa. Razy.
6: Sześć.
4: Odnotuj, że było przekupstwo.
6: Przekupstwo. A ile?
4: Ile pan dasz?
6: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
4: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
6: Wszystko jest okej.
5: Okay.
6: Wszystko jest okej. Okay.
4: Czyli wszystko się zgadza.
7: Ja pozbijam jeszcze, dychaj.
4: Kapitanie, my się dogadamy.
7: Udało się.
4: Wynadł odslony.
0: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
4: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
8: Dzień dobry.
4: O, czy dobry to się okaże, niewiasto. Prosimy, proszę,
6: a nie chyba wejść? Tak?
4: Bardzo proszę. No tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
9: Dokumentum proszę okazać.
6: Nie ma kontrol celna, nie poszukuje. Zgody, proszę panią.
4: Dokumenty,
6: zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
4: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie, nieludzkie.
6: Dokumenty.
4: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
7: To moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
6: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
4: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
7: Nie ma nic.
1: Wódka, papierosy.
4: Nudno.
7: Papierosy.
4: A kawę wiozą, herbatę?
6: Jest wódka dla celnika.
4: Towary egzotyczne.
8: Jest opłata.
7: Jest, ale trochę jest pobita.
3: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
10: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
3: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
10: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. I wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.

0: No to logiczne.
1: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
2: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w okresie wakacyjnym czy też podczas festiwalu Wisły w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
2: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu włocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
3: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
3: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
4: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Włocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
3: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe.

owe może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i wrocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wrocławku rozpocznie się trzecia wrocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wrocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wrocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak, tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych relacji.
0: Czyli to nie jest tylko słowo,
1: tak.
0: Jakby wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem. Tak,
1: tak,
0: krótko mówiąc.
1: Tak, to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
0: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
1: Tak, bardzo dobrze Pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu.
0: Przerywamy.
1: Przerywamy, nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
0: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
1: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji,
0: najlepiej,
1: bo w potocznej rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się

się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład, no to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby.

0: człowieka w człowieku zaczynamy widzieć. Czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi, i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z samym jego potencjałem. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności na przykład, tak, z którym on przychodzi i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący wychodzi...
1: O czym nie wie najprawdopodobniej.
0: O czym nie wie bardzo często. I my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywujący zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca, i my chcemy mu to pokazać w dialogu.
1: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, super, dopytuje, a później jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient, on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
0: Tak jak pani powiedziała, bardzo często jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany. Czyli my w dialogu motywującym, podsumowując, staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą, ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie. I takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszego rozmówcy to jest takie, wow, faktycznie.
1: Nie wiedziałam.
0: Tak. No nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pani nam powiedzieli. Tak? Że to jest wszystko. Podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby na przykład przypodobania się, tak? Tylko to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też się bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak, wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszaru, w którym on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia, tak? Czyli dialog motywujący jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych i na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany na przykład, tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale, i po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej, czy można na przykład pojechać do pani?

0: Na szkolenie. Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
1: Tak, pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji to jest to clue. No niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach. Wow, super, kurczę.
0: Ja tak będę.
1: Tak, tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej, natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy i chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedziała, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem, tak? Komunikujemy się, natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
0: Jasne.
1: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić. Trzeba, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening, szkolenia to jest jedno, podkreślam, im więcej, tym lepiej, ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, jak się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego. Natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim,
0: jasne,
1: trzeba po prostu wejść w nawyk.
0: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też, pani obserwacje, mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo w wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?
1: To jest
0: pani obserwacji.
1: Przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowym, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc, chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo i to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność, a my już...
0: To my jak automat.
1: A my jak automat.
0: Tu masz numer telefonu, tam masz pójść.
1: Tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest tak ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
0: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani takim dialogu od lat pracuje i się stara.
1: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem. Więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję. Natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 100 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze,

0: To jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia, no nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek, czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej, a za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów, więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka, dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
1: A co w pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam pani zapędziła?
0: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach, że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak? Nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak? Poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest
1: Więcej podsumowania,
0: piękne.
1: proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
0: Bardzo
1: Państwu za
0: dziękuję.
1: uwagę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i

Pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
0: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i teraz właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź na Wiśle. Baty to były takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary.

0: które przewoziły duże bardzo towary, a BAT głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził. Więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze, a teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki, naprawdę, no.
1: Czy zostajecie Państwo przez cały festiwal, płyniecie do końca? Dzisiaj pierwszy dzień. Zostajecie przez całą trasę?
0: Właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
1: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
0: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
1: A opowie Pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała? Czy były jakieś przygody po drodze?
0: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni. Takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
1: Super.
0: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy i walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
1: A skąd pana pasja?
0: To z podstawówki jeszcze. Z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone za przeproszeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistula Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
1: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
0: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fradze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji. Tam też była kultura flisacza. No tylko, że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 km. Więc z ich perspektywy nasze tysiąc ileś kilometrów, a ich 2 km to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale. To festiwal de Loire, na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej. Tylko, że bardziej tak statecznie. A właśnie oni przyjeżdżają. Dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły. Ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka te 150 kilometrów przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
1: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
2: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. Ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane i sprzedaję czasami nawet, a czasami sobie. No i to jest moje.
1: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
2: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. raz, proszę panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już czterokrotnie.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
1: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni.

0: więc takie jakieś szczegóły może.
1: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
0: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
1: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
2: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego, odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani, no i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki, a ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem i też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
0: A skąd pana pasja i od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami? To pana pierwsze spotkanie tutaj?
2: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat, tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu-Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką powiedzmy największą moją.
3: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
0: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
3: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
0: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
3: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
4: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
5: Przed siebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to produkt egzotyczny.
6: Kawa.
5: Zwierzęta, ludzie, towarzyszy.
6: Daj na broń.
5: Ostawcem broń. Złoto, srebro, kawa, herbata.
6: Kawa.
7: Razy.
8: Sześć.
5: Odnotuj, że było przekupstwo.
8: Przekupstwo. A ile?
5: Ile pan dasz?
8: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
5: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
8: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
5: Czyli wszystko się zgadza.
7: Ale ja widzę, pobijam jeszcze, dykaj.
5: Kapitanie, my się dogadamy.
7: Udało się.
5: Wynadł odslony.
8: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
5: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
9: Dzień dobry.
5: Dzień, czy dobry to się okaże, niewiasto. Prosimy, proszę,
8: celniku wejść.
5: Tak? Bardzo proszę. No tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
10: Dokumentum proszę okazać.
8: Nie ma kontrol celna, nie poszukuję. Zgody, proszę panią.
5: Dokumenty,
8: zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
5: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
8: Dokumenty.
5: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
11: To moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
8: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.

0: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
1: Nie ma, nie ma. Wódka, papierosy.
0: Nudno.
2: Papierosy.
0: A kawę wiozą, herbatę?
1: Jest wódka dla celnika.
0: Towary egzotyczne.
3: Jest opłata.
2: Jest, ale trochę jest pobita.
4: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
5: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
4: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
5: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się, czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
4: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
6: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym, czy też podczas festiwalu Wisły, w tych ciepłych okresach, dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
4: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem obrazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
6: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
4: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy.

0: typowe. Na wyposażeniu włocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
1: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
0: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
1: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firm, które usuwają takie owady.
2: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Włocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
1: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
0: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na włocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i włocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duszena. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Włocławku rozpocznie się trzecia włocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Włocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
2: Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
2: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
1: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
2: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: W parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
1: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak Wesele czy właśnie Noc Świętojańska.

0: Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujaw Joki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w Skansenie w Kupce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się to naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kupce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy, kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupi na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej Dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpiersk prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
4: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. 4-osobowa rodzina. Mąż, żona, dwójka dzieci.

0: no powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki? I czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
1: Plecaki nie muszą być, 4, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
0: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
1: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową oddechową.
0: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
1: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
2: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
3: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłubce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. I to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
2: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Teatr Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
0: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelny. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na, powiedzmy tutaj, ten aspekt muzyczny. Także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
0: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych.
3: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
4: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
3: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
4: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie.

na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś pomorskie i żeby stanąć żeby nasze województwo było naszym

0: Start oraz Wrocławska Szkoła Walki.
1: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
2: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze dwa lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie dwa lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
2: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.
3: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
4: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
5: Cześć!
6: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
4: Tutaj przy

0: Biegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
1: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
0: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
2: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji, wynosiło łącznie

0: właśnie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, ma trochę współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć, nakonopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i teraz właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź na Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził. Więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone za przeproszeniem ściekiem na 2, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistura Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
3: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
2: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać.

0: Zresztą wyżej na Fradze też widać, co nie?
1: To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura flisacza, no tylko, że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało nie do użytku 2 kilometry, więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata, no i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie, a właśnie oni przyjeżdżają, dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz na nie płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy stamtąd przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka, te 150 kilometrów przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
3: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi, jak długo jest z Panem?
2: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie, tutaj jest zresztą tabliczka i ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane i sprzedaję czasami nawet, a czasami sobie. No i to jest moje.
3: Skąd Pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi Pan to tak bardziej z tego, że Pan to kocha?
2: Wie Pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
3: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to Pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był Pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. raz, proszę Panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już 4-krotnie.
4: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
0: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
3: Czy mógłby Pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Takie jakieś szczegóły może.
0: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
3: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
0: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki. Mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
5: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, obok mamy też kupca korzennego. Odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
3: A skąd Pana pasja? I od dawna zajmuje się Pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami. To Pana pierwsze spotkanie tutaj?
5: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca. Jesteśmy 2. raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz. A zajmuję się tym już od ponad 20 lat. Tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

0: zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką, powiedzmy, największą moją.
1: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają, no i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
2: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
1: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
2: A zapytam się, jak porządek, czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
1: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
3: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
4: Przetrzebie kabinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz tam był egzotyczny.
5: Kawa.
4: Zwierzęta, ludzie,
5: towarzyszy.
4: Złoto, srebro, kawa, herbata.
5: Kawa. Razy.
6: Sześć.
4: Odnotuj, że było przekupstwo.
6: Przekupstwo. A ile?
4: Ile pan da?
6: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
4: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
6: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
4: Czyli wszystko się zgadza.
5: Pozbijam jeszcze, dychaj.
4: Kapitanie, się dogadamy.
5: Udało się.
4: Wynadł odslone.
0: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
4: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
7: Dzień dobry.
4: O, czy dobry, to się okaże, niewiasto. Prosimy, proszę,
6: celniku wejść?
4: Tak? Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
8: Dokumentum proszę okazać.
6: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią. Zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
4: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
6: Dokumenty.
4: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
9: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
6: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
4: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
10: Nie ma. Wódka, papierosy.
4: Nudno.
9: Papierosy.
4: A kawę wiozą, herbatę?
6: Jest wódka dla celnika.
4: Towary egzotyczne.
7: Jest opłata.
9: Jest, ale trochę jest pobita.
3: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na włocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Włocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
11: Będzie można odbyć diagnostykę, nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
3: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guski lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
11: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermatologii. ma busu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się, czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba

0: będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
1: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
2: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym, czy też podczas festiwalu Wisły, w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
2: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
3: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
3: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
4: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Wrocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
3: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów

0: W miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to, powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i wrocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Wrocławku rozpocznie się trzecia wrocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Wrocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Wrocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Wrocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowy trend zalewa media społecznościowe. Mowa o train surfingu, czyli jeździe na dachu pociągu.
1: Jest to coś, jakieś nowum, które przyszło do nas, no powiedzmy z zachodu, tak? I teraz w Polsce młodzież, powiedzmy sobie szczerze, poprzez tworzenie grup na różnego rodzaju komunikatorach społecznych, zakłada sobie challenge.
0: Wyzwania są różne, ale dotyczą przede wszystkim tego, aby wejść na dach kolejowego składu i to najlepiej jadącego, aby nagrać chodzenie i przeskakiwanie między wagonami. Taka zabawa może skończyć się tragicznie.
1: To jest pociąg, tak? Czy to jest prędkość, to jest duży nacisk, duży tonaż. Jeszcze pod tym wszystkim dochodzi sieć trakcyjna, która to jest, napięcie jest bardzo duże, tu liczona jest w 1000 V. I no niestety, każde jedno dotknięcie tej sieci powoduje w większości przypadków śmierć.
0: Śmiertelnie niebezpieczne może być nawet samo wchodzenie na wagony stojące na kolejowych bocznicach. W połowie lipca 17-latek z Piły zginął tragicznie właśnie w taki sposób.
2: Młoda osoba niestety w pewnym momencie spadła i straciła przytomność. Mogło to nastąpić na skutek przebiegającej aktywnej linii wysokiego napięcia. Niestety mimo długotrwałej reanimacji życia tego młodego człowieka nie udało się uratować.
0: Teraz teren Pilskiego Dworca i jego bocznice są częściej patrolowane przez sokistów i policjantów.
2: Nie tylko sprawdzają, czy pojawiają się zagrożenia infrastruktury kolejowej, ale także czy występują inne zagrożenia, czy gromadzi się tam szczególnie w okresie wakacyjnym młodzież lub inne niepożądane osoby.
0: Ten trend napędzają przede wszystkim media społecznościowe.
3: Powiedziałbym, że nie jest nowością brawura wśród młodzieży, lecz właściwie to, że dzisiaj takie ryzykowne zachowania można nagrać, dzięki temu zostanie ono jakby nagrodzone uwagą.
0: Sypią się lajki i komentarze. Jak dodaje specjalista, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze psychologiczny mechanizm iluzji kontroli.
3: Zaniżamy osobiste prawdopodobieństwo wypadku. Oni myślą, że mają nad tą sytuacją kontrolę i to, że to się komuś przydarzyło, że ktoś miał wypadek, tak? Że widzą w internecie też te filmiki z takich nieudanych jakby prób, i tak silniejsza jest ta czasowa nagroda.
0: Oby nie była nią śmierć. Na ten moment trudno mówić o dokładnej liczbie ofiar. Więcej będzie wiadomo po odpowiedzi resortu infrastruktury na interpelację posła Marcina Józefa Ciuka. Parlamentarzysta pyta w niej m.in. o skalę zagrożenia i działania prewencyjne związane z train surfingiem.
4: Po godzinie 12.30 służby dostały zgłoszenie na temat wypadku na torach kolejowych w miejscowości Czarlin. Doszło do zderzenia pociągu z ciągnikiem. Nikomu nic się nie stało, ale jak wskazują wstępne ustalenia, kierowca ciągnika w wydychanym powietrzu miał blisko 0,5 promila alkoholu. Pociąg przemierzał tą trasę z prędkością 160 km na godzinę. Obecnie podróżni oczekują na peronie w Czarlinie na kolejne pociągi, którymi będą mogli udać się w dalszą drogę. Póki co zgłaszali do nas, że nie otrzymali wody i czas oczekiwania też nie jest określony.
5: Akurat stałyśmy tak, że to był taki trzask, huk, a potem leciało coś. Było słychać, no i trochę się nas zatrzęsło i zatrzymaliśmy się. Potem staliśmy dobre 10-15 minut, zanim nas wypuszczono. No bo prąd jednak wyłączono. No i tak do tej pory siedzimy. Najpierw staliśmy na peronie w słońcu, a potem dopiero nam powiedzieli, żeby tu przejść. I że możemy wsiadać w pociąg, tylko że tego pociągu nie ma dla nas. Nie wiem, dlaczego oni nie zrobili tak, że po tym torze, którym myśmy jechali, nie puścili pociągu do pociągu. Myśmy się przesiedli i pojechali, no ale tam chyba nikt nie myśli. Wody nie mamy, jedzenia nie mamy, jesteśmy już w podróży kilka godzin.
6: Przyjeżdżał traktor z dwoma przyczepami i w tą drugą przyczepę wjechał pociąg. I myśmy, ja tylko widziałam tą przyczepę, która wylądowała na skarpie i spadała. I myślałam, że to tam był ten wypadek. A to się okazało, że wcześniejsza wersja. I później tak jak w tajfun wpadłyśmy, no nie?
7: Taki,
6: w tą słomę posiekaną taką przez to wszystko. I samo szczęście to, że było przed peronami tutaj.
7: Dokładnie tak, że pociąg już nie pędził z taką szybkością jak na trasie. Dokładnie. Już prędkość była już zmniejszona. No i dzięki temu hamowanie

0: był gwałtowny, bo tutaj od razu dostałyśmy informację, prawda? Przejście ten, że będzie pociąg, że nie autobusy, bo my z tymi rowerami, z tym wszystkim, także to też jest ciężkie.
1: Doszło do konfliktu pomiędzy małżonkami, rodzicami podejrzanego. Podejrzany w pewnym momencie, będąc świadkiem tej kłótni, wziął miecz, który przechowywał u siebie w pokoju. Był to miecz długi 95 cm, długość ostrza 77 i zaatakował swojego ojca, zadając mu cios w klatkę piersiową. Pokrzywdzony uciekał po mieszkaniu w obawie przed dalszym zachowaniem syna. Finalnie udało mu się uciec z mieszkania i wyjść przed blok. Idąc po klatce schodowej, krzyczał, wołał sąsiadów, prosił o pomoc. Sąsiedzi zareagowali, jeden z nich wezwał zespół ratownictwa medycznego. Pozostali sąsiedzi udzielali mu pomocy w ten sposób, że opatrywali rany, uciskali, tamując po prostu krwawienie. Wówczas pokrzywdzony leżał już na chodniku. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego, ratownicy przystąpili od razu do udzielania pomocy pokrzywdzonemu. Natomiast za chwilę pojawili się funkcjonariusze policji. Wtedy w ich kierunku z klatki schodowej wybiegł podejrzany, który trzymał w ręku ten miecz i zaatakował jednego z policjantów. Chcąc uderzyć go w głowę tym mieczem, policjant bronił się w ten sposób, że wyciągnął rękę i doszło do zranienia tej ręki. Wówczas drugi z policjantów wyciągnął broń, zaczął krzyczeć, żeby ten napastnik odrzucił miecz i napastnik wtedy ruszył w kierunku drugiego policjanta, ale nie zdołał do niego dobiec, bo ten zaczął się oddalać. No oczywiście w tym samym momencie zaczęli oddalać się ratownicy medyczni i świadkowie tego zdarzenia i wtedy podejrzany podszedł do ojca leżącego na chodniku i zadał mu jedno uderzenie tym mieczem w głowę oraz w szyję. Wówczas policjanci zaczęli również strzelać do sprawcy, trafili go dwukrotnie. Te dwa strzały spowodowały, że podejrzany upadł na ziemię.
2: Wówczas funkcjonariusze obezwładnili napastnika, ratownicy medyczni rozpoczęli reanimację 56-latka. Rana głowy i szyi była tak rozległa, że mężczyzna po kilkunastominutowej reanimacji zmarł. Dziś późnym popołudniem odbyła się sekcja zwłok mężczyzny. Nie wiadomo, czy był trzeźwy. Napastnik był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków, ale pobrano jego krew do dalszych badań. 20-latek wciąż przebywa w szpitalu z ranami postrzałowymi. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Policjant raniony mieczem w rękę dziś opuścił szpital. Michał H. zabójstwa ojca dokonał mieczem, który kupił w celach kolekcjonerskich. Interesował się białą bronią.
1: W domu posiadał jeszcze cztery noże i jeden miecz też taki sporych rozmiarów.
2: Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Michał H. jest w lekkim stopniu niepełnosprawny intelektualnie. Sąsiedzi mówili, że to była raczej spokojna rodzina. 20-latek nie był notowany przez policję. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu dożywocie.
3: Drugiego lipca na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze doszło do poważnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni mężczyzna, jadąc na wprost pasem wyodrębnionym do prawoskrętu, zderzył się z pojazdem wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej.
4: W wyniku uderzenia pojazd Suzuki zmienił tor jazdy, wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby znajdujące się na nim, 55-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę. Poszkodowani z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. 57-letni mężczyzna znajduje się w stanie ciężkim. Uczestnicy tego wypadku byli trzeźwi. W tej sprawie nadal trwają czynności procesowe.
3: Wypadek po raz kolejny wznowił pytanie, czy ograniczyć lub zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych osobom powyżej pewnego roku życia. Przypomnijmy, że w Polsce nie obowiązuje górna granica wieku i wymogów przeprowadzenia badań lekarskich.
5: Jedynym sposobem na wyeliminowanie osób, które już nie nadają się do tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd, jest lekarz. I tutaj nie chodzi tyle o wiek, ponieważ mogą być osoby i 40-letnie, które już w związku z chorobami, które są, może prowadzić do tego, że będą mieli ograniczone prawo do korzystania z tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd.
3: Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów z innych krajów, jak na przykład z Włoch, gdzie osoby od 70 do 80 roku życia muszą odnawiać dokument i przeprowadzić badanie lekarskie co 3 lata.
6: Czy to jest Francja, czy Polska, też się różnimy znacznie. Nie można

0: brać wzorców typowych, które są stosowane w innym rejonie świata. A więc problem jest.
1: Zjawiskiem przymuszenia seniorów do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i ograniczenia wieku korzystania z prawa jazdy od lat bezskutecznie zajmuje się Unia Europejska, ale...
2: Jest to bardzo złożony problem, który zawsze będzie podnoszony ze względu na ograniczenie swobód obywatelskich.
1: A może rozwiązaniem byłoby przymuszenie do przejścia badań lekarskich osób, które wielokrotnie były sprawcami kolizji lub wypadków drogowych?
0: Jeśli nie spowodował wypadku, jeździ w ruchu drogowym bezkolizyjnie, to tego człowieka nie ma co ruszać. Natomiast jeśli by były przypadki, powtarzane przypadki kolizji drogowych czy wypadków, no to wtedy należałoby sprawę rozpatrzyć.
1: Jak widać, droga do stworzenia odpowiednich przepisów ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych jest długa i kręta.
3: Kaprowie ponownie opanowali Puck. Za nami kolejna edycja Puckiego Dnia Kapra, podczas którego nie zabrakło rekonstrukcji historycznej, ale także dawnego klimatu tego i innych morskich miast.
4: Panie!
3: Puck po raz kolejny przeniósł się w czasie o kilkaset lat, a to za sprawą niedzielnego Dnia Kapra.
5: Nawiązujemy tak naprawdę do kilkusetletniej historii kaprów w Pucku, nie tylko XVI, ale też XVIII wiek. I chcemy pokazać, jak kaprzy króla polskiego bronili Pucka i wybrzeża polskiego przed inwazją szwedzką w tym przypadku. Będzie próba dokonania desantu i mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny Puck przed Szwedami obronić. Kaper i korsarz de facto to jest to samo, tylko że korsarz na Karaibach, a kaper na powiedzmy basenie Morza Bałtyckiego i Północnego, to byli wynajęci ludzi przez władców do tego, żeby walczyć na morzu w ich imieniu. Czyli to nie piraci, ale powiedzmy tacy legalni najemnicy, tak byśmy ich nazwali.
3: Których ponownie można było zobaczyć w Pucku, który już tradycyjnie zaprosił swoich mieszkańców oraz gości na to niezwykłe wydarzenie.
6: To jest wydarzenie, które rozpoczęliśmy w Pucku jakieś 13 lat temu mniej więcej. Tak właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy po drodze. To było 13 lat rzeczywiście. No i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wyznaczyć taką konkretną datę albo moment. Jest to pierwsza niedziela sierpnia, na to, żeby stała się cykliczna impreza dotycząca tradycji, historii naszego miasta. Przecież Puck historią stoi. I musimy o pewnych ważnych momentach w historii naszego miasta przypominać. Tutaj dokładnie skupiamy się na XVI wieku, kiedy był Zygmunt August i z jego panowania. W Pucku była baza królewska kaprów polskich.
3: I wtedy też doszło do wspomnianego ataku Szwedów, który oglądać mogliśmy ponownie dzięki rekonstruktorom, którzy w walce używali podobnej broni, jak ta, która wtedy była dostępna.
5: Przede wszystkim broń palna ręczna, pistolety, karabiny skałkowe, broń, ja może nawet spróbuję zademonstrować, broń biała, czyli pałasze, tak, odpowiednie. I też w tym roku zamiast moździerza, tak jak co roku mieliśmy, mamy nowy nabytek, mosiężna mała armatka, więc będzie pewna nowość, która potężnie huczy i mamy nadzieję, że jeszcze lepiej wesprze naszą obronę niż moździerz.
3: Oczywiście broń to nie wszystko. Rekonstruktorów można było podziwiać także w specjalnie przygotowanych przez nich strojach z epoki.
5: A strój był raczej typowy marynarski dla ówczesnych czasów. Czasami jakaś szarfa określająca przynależność do władcy, ale u góry to były bardzo wygodne stroje, które miały nie przeszkadzać i w walce, ale także w obsłudze wielkich żaglowych statków. Do okrycia głowy, kapelusze różnego typu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mogę obrócić sobie, mam na przykład słońce z tej strony, obracam. Mogę założyć w ten sposób. To były bardzo praktyczne. Jeżeli osłaniam sobie tył głowy na przykład przed wiatrem i przed wodą, to zakładam tak. Czyli to nie jest tak, że to była jakaś fantazja tylko one miały czysto praktyczne znaczenie.
3: Co ciekawe, sama rekonstrukcja bitwy to nie wszystko, co na Pucki Dzień Kapra przygotowano w mieście.
6: Zaczęło się od tego, że na placu zabaw, który też się nazywa Kaperskim, zaczęły się zabawy dla dzieci o godzinie 12. Potem o 13.48, to jest ten ważny moment, kiedy w Pucku hejnał wybrzmiewa z ratusza, stamtąd ruszyła taki korowód ruszył kaprów i z Gdańska, którzy przybyli z garnizonu Gdańsk i tych, którzy są z Pucka i naszych gości. I dotarliśmy na Zieloną Plażę. Tutaj zaczęło się od przysięgi, od przysięgi kaperskiej, tak, tak, trzy paluszki były w górze. Przed chwilą była nauka tańców. Ja tradycyjnie co roku tutaj razem z paniami serwujemy plince w różnych wersjach, czyli nasze placki ziemniaczane kaperskie tak zwane.

0: Za chwilę będą szanty, wprowadzimy w ten rytm muzyki takiej nadmorskiej.
1: A więc był to cały dzień poświęcony zarówno historii, jak i tradycjom morskim.
2: W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna, tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej, nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
2: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
4: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
5: Bardzo, naprawdę.
6: Zadowoleni jesteśmy bardzo.
5: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
6: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
5: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
6: stronę mentalną.
5: Tak.
4: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
6: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
4: Czy były wymagające?
5: Tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
4: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
5: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
6: Tak? No ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, nie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
4: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
5: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
2: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym.
7: 14 dni trwa

0: opieka wytchnieniowa. Jest to czas, kiedy opiekunowie mogą zająć się własnym zdrowiem, załatwić sprawy lub po prostu odpocząć.
1: Widzimy, jak bardzo ważne, jak bardzo opiekunowie są zadowoleni, zabierając po 2 tygodniach i opowiadają nam, co mogli w tym czasie zrobić, a nawet tylko odpocząć, to też się liczy.
2: Osoby przewlekle chore, osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale w stanie stabilnym, takie, które nie wymagają specjalistycznych zabiegów, specjalistycznego leczenia, tutaj przyjeżdżają, można powiedzieć, że na wypoczynek, a rodzina w tym czasie ma czas na załatwienie swoich spraw.
3: Sprzątaliśmy dom dla taty, zrobiliśmy porządek jakby. Odpoczęłam, bo widziałam, że tata jest tutaj zaopiekowany i jest, no ma kolegów. Krzywda mu się nie dzieje.
0: Na opiekę wytchnieniową zostało przeznaczone jedno skrzydło budynku, przystosowane do potrzeb podopiecznych. O tej porze roku jednak pacjenci korzystają z uroków natury i bardzo często przebywają na patio.
4: Cisza jest, opieka bardzo dobra. No po prostu atmosfera jest dobra. Personel bardzo uprzejmy, wyrozumiały.
5: I przyjechałam drugi raz do tutaj, żeby podleczyć się. I tu jest bardzo miły personel i bardzo fajnie jest tutaj. I chciałabym wrócić jeszcze raz.
4: Ja tu jestem od tygodnia. Tu mieszka się wspaniale. Bo jest taka jak jedność rodzinna, miła obsługa.
0: Dzięki kampanii reklamowej ogłoszonej przez hospicjum oraz funduszy pochodzących od darczyńców z opieki może korzystać 70 osób.
1: Już ponad 50 osób, 50 miejsc jest zajętych. Mniej niż 20, 15 może miejsc zostało, z tym, że terminy są tylko jesienne.
0: Hospicjum prowadzi również opiekę wytchnieniową SOS. Jest to pomoc w nagłych wypadkach, kiedy na przykład u opiekuna wypada operacja. Wtedy pacjenci na ten czas przyjmowani są poza kolejnością.
6: Przedstawiciele 24 krajów z całego świata przyjechali do Gniewina, aby rozmawiać o edukacji. Od piątku odbywa się tam 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frajntowców.

0: miniony piątek ulica Michniewina przeszła kolorowa parada złożona z międzynarodowego grona osób, które związane są z edukacją.
1: Odbywa się tutaj 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frenetowców. Nauczyciele frenetowcy to są osoby, które praktykują na co dzień po prostu filozofię, pedagogikę Celestyna Freneta, pedagoga francuskiego z czasu nowego wychowania. Krótko, podążamy za dzieckiem, słuchamy głosu dziecka, dajemy mu warunki do rozwoju, szanujemy jego wybory, czyli tak zwane demokratyczne wychowanie.
0: Takie podejście do tematu edukacji, jak się okazuje, jest bardzo popularne na całym świecie. Stąd też do Gniewina zjechali przedstawiciele aż 24 krajów.
2: To ważne, żeby spotkać innych ludzi. W tych czasach bardzo trudnych, jeśli chodzi o politykę, dobrze się jednoczyć i rozmawiać o demokracji, solidarności i zachowaniach społecznych, także w szkołach. Uczyć dzieci umiejętności społecznych nie jest ważne, jakie masz zdanie, ale ważne jest to, że potrafisz żyć z drugim człowiekiem, nie raniąc go.
0: Wszystko to przyświeca właśnie temu, żeby tworzyć wyjątkową wspólnotę wśród dzieci, ale także między nimi a dorosłymi, tworząc to, co najważniejsze, czyli relacje, o których mowa podczas tego wydarzenia.
3: Ta pedagogika Freneta, jego osiągnięcia i potem kontynuatorów są bardzo cennym nurtem w edukacji i do dzisiaj kontynuowanym, jak widać i słychać na całym świecie. Więc bardzo bym chciała, aby efekty tego kongresu kilkudniowego, właściwie ponad tydzień, bo aż do 9 sierpnia, przydały się również w reformie polskiej edukacji i w tej trosce o dobrostan naszych dzieci, naszej młodzieży. Bo właśnie ta metoda Freneta pozwala podążać za dzieckiem, za naturalnym doświadczeniem, poznawaniem świata przez doświadczenie, czy naturalną ciekawość dziecka, co jest podstawową motywacją. Nie nauka ex cathedra, tylko nauka.

0: nauka, przez poznawanie, przez ekspresję, przez emocje.
1: O tym wszystkim będą rozmawiać uczestnicy, którzy będą brać udział w warsztatach, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami tak, aby jak najlepiej wykorzystać te kilka dni spędzonych w Gniewinie.
2: Warsztaty długie, warsztaty krótkie, różnorodne debaty na, przede wszystkim na bardzo ważny temat, którego jest tematem naszego kongresu. Wolność, solidarność i demokracja. O tym będą toczyły się debaty, będą różnorodne wykłady.

0: Na 6 programowych wycieczek do Trójmiasta, do Wdzyskiszewskich oraz do Słowińskiego Parku Narodowego.
1: Ja się bardzo cieszę właśnie na tą wielokulturowość, na to, że edukacja to ważny temat społecznie i że on będzie rozbrzmiewał w naszej gminie. Sama jestem ciekawa wielu wykładów, bo wiem, że i profesor z Japonii będzie wykładał i też z innych państw. Więc bardzo jestem ciekawa tego spojrzenia z innego też zakątka świata na edukację, na potrzeby dzieci i młodzieży.
2: Które przecież zmieniają się wraz ze zmieniającym się światem i trzeba za nim nadążyć tak, aby edukacja miała szansę dawać im nie tylko wiedzę, ale i te wartości, których oni obecnie tak bardzo potrzebują.
3: Niedziela 2 sierpnia w Końskich upływa pod znakiem muzyki ludowej. To dlatego, że w Parku Miejskim na scenie letniej przy Koneckim Centrum Kultury odbywa się już 20. jubileuszowy przegląd kapel i solistów, instrumentalistów, muzykanty. Muzykanty to przegląd, który, jak wskazuje ta liczba przed nim, 20, zrodził się już ponad 2 dekady temu w głowach 2 instruktorów muzyki związanych z Domem Kultury w Końskich. Jego twórcami są Roman Cieślak, a także Jan Bukład. My zaś dzisiaj o ten przegląd i jego znaczenie dla jednostki kultury zapytaliśmy dyrektora jednostki, Piotra Salatę.
4: Z wielką przyjemnością, z wielką ochotą i radością przeprowadzamy kolejny 20. konkurs kapel ludowych i solistów. Na ten jubileuszowy koncert, festiwal, mogę go też tak nazwać, zjechało w tym roku wyjątkowo dużo kapel i solistów z kilku województw. No, oczywiście najliczniejsze grupy to są z województwa świętokrzyskiego, ale są też grupy z województw śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego. Tym większa jest nasza radość, że ten festiwal rozrasta się. Jest nam bardzo miło, że możemy gościć tak wiele kapel, różnorodnych środowisk, ale co ważne, ten konkurs przyciąga również bardzo dużą liczbę widzów, którzy przychodzą, radują się z tej muzyki ludowej, słuchają, no i tańczą. Po prostu jest to dla nich olbrzymia radość, więc ten festiwal dla nas i ten konkurs jest jedną z priorytetowych imprez, jaką Koneckie Centrum Kultury organizuje, dlatego że są duże oczekiwania środowiska, jeśli chodzi o kultywowanie tradycji regionalnych, tych ludowych. Więc każdego roku z wielką uwagą i starannością przystępujemy do organizacji tego konkursu, z nadzieją, że on się będzie rozwijał, bo rozwija się, ale że będzie przyciągał jeszcze większą liczbę uczestników, kapel, solistów, no i oczywiście publiczności.
3: Tegoroczny jubileuszowy 20. przegląd przyciągnął do Parku Miejskiego w Końskich 35 podmiotów wykonawczych. Być może wystąpi ich odrobinę mniej, ale tyle było na liście wstępnej. To soliści, którzy na swoją prezentację mają 5 minut na scenie, a także kapele, dla których organizatorzy przeznaczają 10 minut na każdy występ. Te występy uważnie oglądają przede wszystkim 3 osoby, które to znajdują się w jury. Tegoroczne jury stanowią muzycy Radosław Suliga, Kamila Biniek, a także właśnie współorganizator muzykantów Jan Bukład.

Kapeli solistów trwał będzie prawdopodobnie w Końskich do późnych godzin wieczornych. Jury najpierw wyłoni tych najlepszych solistów, potem pewnie pod sam wieczór także najlepsze kapele. Jeżeli więc oglądacie Państwo to w niedzielę, to jeszcze można do parku przybywać i muzykanty oglądać. Dla najlepszych przewidziano liczne nagrody, a tą najciekawszą jest statuetka Janko Muzykanta. To statuetka przygotowywana corocznie przez artystę rzeźbiarza ludowego Grzegorza Króla.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim, siódmym bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu.

0: Dlatego, że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji, wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: To przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, a trochę pod współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieci na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 odsprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i ten właściciel się zmienił, ale utrzymany jest legenda Mieszka. Gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza Łódź na Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca? Dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że Łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki jeszcze. Z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaproszeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości, Wistura Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
3: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
2: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach.

0: A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. No. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura wcisacza. No tylko, że tam rzeka wyschła, bo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, to festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie, a właśnie oni przyjeżdżają, dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
1: Generalnie to łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka te 150 kilometrów przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
2: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
1: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane. I sprzedaję czasami nawet. A czasami sobie. No i to jest moje.
2: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
1: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
2: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
1: 4. raz, proszę panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już czterokrotnie.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
2: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc tak jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
2: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
4: Z kim najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
5: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, a obok mamy też kupca korzennego. Odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, przepraszam, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
2: A skąd pana pasja? I od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami. To pana pierwsze spotkanie tutaj?
5: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz. W tamtym roku byliśmy pierwsi, pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat.

0: tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu-Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką, powiedzmy, największą moją.
1: Jestem kapitanem Straży Miejskiej wraz tutaj ze strażnikami. Pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
2: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
1: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
2: A zapytam się, jak porządek, czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
1: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
3: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
4: Przetrzebie kabinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to produkt egzotyczny.
5: Kawa.
4: Zwierzęta, ludzie, towarzyszy.
5: Ostawcy.
4: Złoto, srebro, kawa, herbata.
5: Kawa.
6: Razy.
7: Sześć.
4: Odnotuj, że było przekupstwo.
7: Przekupstwo. A ile?
4: Ile pan dasz?
7: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
4: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
7: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
4: Czyli wszystko się zgadza.
6: Pobijam jeszcze, dychaj.
4: Kapitanie, się dogadamy.
6: Udało się.
4: Wynadł odslony.
0: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
4: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
8: Dzień dobry.
4: Dzień, czy dobry to się okaże, niewiasto. Prosimy, proszę,
7: celniku wejść?
4: Tak? Bardzo proszę. No tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
9: Dokumentum proszę okazać.
7: Nie ma kontrol celna, nie poszukuję. Zgody, proszę panią.
4: Dokumenty,
7: zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
4: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
7: Dokumenty.
4: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
10: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
7: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
4: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
10: Nie ma nic.
1: Wódka, papierosy.
4: Nudno.
10: Papierosy.
4: A kawę wiozą, herbatę?
7: Jest wódka dla celnika.
4: Towary egzotyczne.
8: Jest opłata.
10: Jest, ale trochę jest pobita.
3: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
11: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
3: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
11: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o

0: Jeśli chodzi o rejestrowanie się czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
1: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
2: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w okresie wakacyjnym czy też podczas festiwalu Wisły w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
2: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu włocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz składy, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
3: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
3: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
4: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Włocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
3: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodnonurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza

0: teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na włocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i włocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Włocławku rozpocznie się trzecia włocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Włocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka, i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych
0: Czyli to nie
1: relacji.
0: jest tylko słowo,
1: Tak,
0: jakby
1: tak.
0: wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem, tak
1: Tak,
0: krótko mówiąc.
1: to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
0: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
1: Tak, bardzo dobrze pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No, niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje, i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu,
0: Przerywamy.
1: przerywamy, nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
0: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, niech dokończy. Sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniam.

0: szereg innych błędów.
1: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji, bo w
0: Najlepiej, o
1: potocznej
0: właśnie.
1: rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład. No to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo nie, aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga, zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy widzieć, czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z całym jego potencjałem. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności, na przykład, tak, z którym on przychodzi, i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący
0: O
1: wychodzi,
0: czym nie wie
1: o
0: najprawdopodobniej.
1: czym nie wie bardzo często, i my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywujący, zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę, i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca. I my chcemy mu to pokazać w dialogu.
0: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do
1: No.
0: którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, dopytuje,
1: Super.
0: dopytuje, a później, jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
1: Tak jak pani powiedziała, bardzo często jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany. Czyli my w dialogu motywującym, podsumowując, staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą, ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie. I takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszego rozmówcy to jest takie, faktycznie,
0: Nie wiedziałam.
1: tak, no nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pani nam powiedzieli. Tak, że to jest wszystko. Podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby, na przykład przypodobania się, tak? Tylko to są fakty.
0: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też
1: Tak.
0: się bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
1: To ja powiem tak, wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszarów, w którym by on by się

0: się nie sprawdza. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia, tak? Czyli dialog motywujący jest, jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych. I na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany na przykład, tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale. I po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Mhm. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej, czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie? Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno w sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
0: Tak, pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast, no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji, to jest to clue. No, niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach, wow, super, kurczę,
1: ja tak będę.
0: Tak, tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej, natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy i chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedział, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem, tak, komunikujemy się, natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
1: Jasne.
0: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić, trzeba, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening, szkolenia to jest jedno, podkreślam, im więcej, tym lepiej, ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego, natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim,
1: jasne,
0: trzeba po prostu wejść w nawyk.
1: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też, pani obserwacje, mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo w wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?
0: To jest
1: pani obserwacji.
0: Przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowym, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc, chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo i to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność, a my już
1: To my jak

0: Automat.
1: A my
0: Tu,
1: jak automat,
0: masz
1: tak?
0: numer telefonu,
1: Natomiast
0: tam masz pójść.
1: tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest tak, ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom, po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
0: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani w takim dialogu od lat pracuje i się stara.
1: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem. Więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję. Natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 100 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia. No nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek, czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej. A za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów. Więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
0: A co w pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam pani zapędziła?
1: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach, że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak? Nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak? Poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest piękne.
0: Więcej podsumowania, proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
1: Bardzo
0: Państwu
1: dziękuję.
0: Za uwagę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy film.

0: filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
3: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
4: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
5: Cześć!
6: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
4: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
5: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
4: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
7: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
1: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca, czy tych koron na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w Skansenie w Kłubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie.

Nie, w kupce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy,

0: czyli wykonując majsterszyk, kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie i odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpierz prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
2: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie, takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
3: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. 4-osobowa rodzina. Tak. Mąż, żona, 2 dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
2: Plecaki nie muszą być 4, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
3: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
4: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową oddechową.
3: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
4: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. I teraz dwa wdechy, ratowicie. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
1: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
5: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę

0: młócącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
1: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
0: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał

0: się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
1: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na, powiedzmy tutaj, ten aspekt muzyczny. Także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
0: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych.
2: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
3: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
2: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
3: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić się kiedyś pomorskie i żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
2: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.
4: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
1: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to 3. miejsce, chyba było też 4., a 2. miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i 2. miejsce, my pamiętam, 1,5 miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano

0: o wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
0: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
4: Cześć!
5: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe.
4: Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
3: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
4: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
6: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim, siódmym bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się, bo bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
0: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest...

0: jej historia, kto nią wcześniej pływał. Takie ciekawostki dla naszych widzów.
1: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, a trochę pod współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, co wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieci na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 sprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu i teraz właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka. Ciekawek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza Łódź, no Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
0: Czy zostajecie Państwo przez cały festiwal, płyniecie do końca? Dzisiaj pierwszy dzień. Zostajecie przez całą trasę?
1: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
0: Rozumiem, że Łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
1: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić Łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
0: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
1: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
0: Super.
1: Ja po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
0: A skąd pana pasja?
1: To z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. A że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaprzeczeniem ściekiem na dwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistura Spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście w ogóle zupełnie inne, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
0: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
1: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji, tam też była kultura frisacza. No tylko, że tam rzeka wyschła, albo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 kilometry. Więc z ich perspektywy nasze 1000 ileś kilometrów, a i 2 kilometry to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale, ten festiwal de Loray na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej, tylko że bardziej tak statecznie. A właśnie oni przyjeżdżają, 2 ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły, ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka, te 150 km przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
0: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
2: 5 lat ta łódka ma. Zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie. Tego typu. Tradycyjne, drewniane. I sprzedaję. Czasami nawet. A czasami sobie. No i to jest moja.
0: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
2: Wie pani co, to na

0: Najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Wrocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
0: Czwarty raz, proszę panią. Także jestem już czwarty raz, z przerwami, ale byłem już czterokrotnie.
2: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na wrocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
3: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
1: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc... Takie jakieś szczegóły może.
3: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
1: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
3: Z kim? Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki. Mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno. No, spróbować własnych sił.
4: Tutaj mamy warsztaty piernikowe. Obok mamy też kupca korzennego. Odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na nabrzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Wrocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-XV-wiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna. Stroje, które będziemy mieli na sobie. Już częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas jestem w fakcie ubierania. Dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
1: A skąd pana pasja i od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami? To pana pierwsze spotkanie tutaj?
4: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca jesteśmy drugi raz. W tamtym roku byliśmy pierwszy raz, a zajmuję się tym już od ponad 20 lat. Tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim, tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką powiedzmy największą moją.
5: Jestem kapitanem Straży Miejskiej, wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają. No i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
1: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
5: Tak. Jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
1: A zapytam się, jak porządek? Czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
5: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
2: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
6: Przetrzebie kapinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to był egzotyczny.
7: Kawa.
6: Zwierzęta, ludzie, towarzyszą.
7: Ostawcy broń.
6: Złoto, srebro, kawa, herbata.
7: Kawa.
3: Razy.
8: Sześć.
6: Odnotuj, że było przekupstwo.
8: Przekupstwo. A ile?
6: Ile pan da strzykawy?
4: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
6: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
4: No, wszystko jest okej.
6: Okay. Wszystko jest okej. Okay. Rozliczymy. Czyli

0: Wszystko się zgadza.
1: Ale ja widzę,
2: pobijam jeszcze dychę i...
0: Kapitanie, my się dogadamy. Udało
2: się
3: oclony.
0: Wynadł oclonę.
4: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby ma, nie ma problemów, tak?
0: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
5: Dzień dobry.
0: Dzień, o, czy dobry, to się okaże, niewiasto. Prosimy, te proszę,
3: a nie celniku weź?
0: Tak? Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie ma ubezpieczenia.
6: Dokumentum proszę okazać.
3: Nie ma, kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią. Zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
0: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie i nieludzkie.
3: Dokumenty.
0: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
7: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
3: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
0: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
7: Nie ma, nie ma nic.
3: Wódka, papierosy.
0: Wódka. Trudno.
7: Papierosy.
0: A kawę wiozą, herbatę?
3: Jest wódka dla celnika.
0: Towary egzotyczne.
5: Jest opłata.
7: Jest, ale trochę jest pobita.
8: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
9: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
8: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
9: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać, serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się, czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji. Wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
8: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
10: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym, czy też podczas festiwalu Wisły, w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
8: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
10: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy

0: dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe oraz quady, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
2: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
2: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy. To tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość, i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
3: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Wrocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
2: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodnonurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu wrocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
1: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to, powszechnie uważane za typowo zimowe, może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na wrocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlehre. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i Wocławskich Bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duszena. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie.

W niedzielę o godzinie 9 na stadionie Przylesie we Włocławku rozpocznie się trzecia włocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Włocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
2: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co? Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat. Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
3: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
1: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca, czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Jak zawsze w Skansenie w Kłubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz pod kierunkiem, którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kłubce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
0: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej Dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpiersk prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej, ze wszystkimi elementami, elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo.

0: jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to, tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie, takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
1: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. Czteroosobowa rodzina.
0: Tak.
1: Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
0: Plecaki nie muszą być 4, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
1: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
2: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową oddechową.
1: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
2: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratulacje. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
3: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
4: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
3: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
0: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
0: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych.
3: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
4: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki, więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży i te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
3: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
4: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa

0: wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, jak i, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
1: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
2: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 miliardów 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest

0: również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.
1: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
2: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
2: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
4: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
2: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
5: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Nabór wniosków na mieszkania w ostatnim 7 bloku przy ulicy Celulozowej rozpoczął się 21 lipca i zakończył po 10 dniach. Do dyspozycji są 42 lokale. Liczba chętnych okazała się rekordowa.
1: 645 wniosków, dokładnie tyle zostało złożonych w tym dosyć krótkim, bo przecież tylko 10 dni trwał nabór czasie. Ale to pokazuje, jak bardzo te mieszkania na tani wynajem są potrzebne i jak ważną politykę nasze miasto prowadzi w zakresie właśnie ułatwiania i poczucia bezpieczeństwa osób, które no, potrzebują własnego dachu nad głową, takiego bezpiecznego miejsca, w którym mogą, do którego mogą wracać po pracy albo ruszać do pracy, bo wszystkie osoby, które składają wnioski, które są później te wnioski analizowane, no muszą pracować i udokumentować odpowiednio wysokie zarobki.
0: Nabór wniosków do ostatniego bloku różnił się od poprzednich. Dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka, co z pewnością przełożyło się na rekordową liczbę złożonych wniosków.
1: Tak już zostanie. To znaczy dla osób, których centrum życiowe jest we Włocławku, ale na przykład jeszcze we Włocławku nie mieszkają, otwieramy się.

0: bardzo dużo takich postulatów było przy poprzednich naborach, a my słuchamy tego, co do nas mieszkańcy mówią. Również przyszli mieszkańcy Włocławka, co też jest korzystne oczywiście z uwagi na demografię w naszym kraju, w tym też w naszym mieście. Natomiast no, ten nabór też różnił się z innego powodu, dlatego że dofinansowanie, które uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji, wynosiło łącznie 95%, bo częściowo pochodziło z funduszu dopłat, tak jak w przypadku poprzednich budynków, ale dużą część pozyskaliśmy również z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że ten budynek jest wyjątkowo efektywny energetycznie, właściwie można powiedzieć, że samowystarczalny energetycznie, a przez dofinansowanie właśnie ze środków unijnych ten nabór musiał być nieco zmodyfikowany, na co też wyrazili zgodę radni miasta. Natomiast mam apel dla tych osób, które, bo oczywiście no, te 40 rodzin będzie zadowolone, ale ponad 600 będzie niezadowolonych, więc my nie zatrzymujemy się. Przygotowujemy kolejne inwestycje i na Cygance, i na Tumskiej, i na Królewieckiej, ale też na Cienistej, więc jeszcze w tej kadencji zakładam, że kilkaset mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka i tych obecnych, i tych przyszłych, o czym też warto mówić.
1: Średnio na jedno mieszkanie przypada 15 wniosków. Teraz są one weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczną listę nowych lokatorów poznamy w drugiej połowie września. Włocławskie bulwary ponownie wypełniły się flisakami, tradycyjnymi łodziami i miłośnikami królowej polskich rzek. Rozpoczął się Festiwal Wisły, wydarzenie, które od lat przypomina o bogatej historii Wiślanego Szlaku. Do miasta przypłynęły załogi z różnych zakątków Polski, a mieszkańcy i turyści mogą z bliska zobaczyć zabytkowe jednostki oraz poznać dawne rzemiosło i tradycje związane z Wisłą.
2: No, przypłynąłem łodzią z Warszawy, bo te łodzie tradycyjne wiślane to po Rosie pływają nawet.
3: A czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tej łodzi? Jaka jest jej historia? Kto nią wcześniej pływał? Takie ciekawostki dla naszych widzów.
2: Łódź ma 9 lat, jest to bat, taka rekonstrukcja bata, a trochę pod współczesność, ale te wszystkie łodzie generalnie są takimi wehikułami czasu trochę, bo to wciąż jest drewno i woda, więc nie może być chemii używanej przy budowie tego, to wszystko tak z naturalnych rzeczy, uszczelnienia typu dziegieć na konopna. No, Mieszko ma 9 lat i poprzedni właściciel zbudował go, właśnie tam są rzeźbienia, nie wiem czy widzicie. Po czym chyba po 6 latach czy 7 odsprzedał go swojemu właścicielowi, znaczy swojemu koledze innemu, i teraz właściciel się zmienił, ale utrzymana jest legenda Mieszka, gdziekolwiek się pojawiamy, zadajemy szyku. Najładniejsza łódź na Wiśle. Baty to było takie, były woły robocze, bo były szkuty, galary, które przewoziły duże bardzo towary, a bat głównie to jako piaskarki służył, tak? Czyli piasek głównie woził, więc kiedyś to były takie no, porządne woły robocze. A teraz to są dla nas jednostki kategorii podróżniczych po prostu. I one służą do wożenia turystów, tudzież do tego, żeby korzystać z rzeki naprawdę. No.
3: Czy zostajecie państwo, przez cały festiwal płyniecie do końca, dzisiaj pierwszy dzień, zostajecie przez całą trasę?
2: Tak, właśnie przypłynęliśmy z Warszawy i płyniemy do Grudziądza i później wracamy do Warszawy.
3: Rozumiem, że łódź przypłynęła, czy została przywieziona?
2: Przypłynęła. Ja bym nie woził. Gdybym miał wozić łódź, to bym sobie wybrał się na żagle.
3: A opowie pan nam jeszcze o tej podróży tutaj, jak długo ona trwała, czy były jakieś przygody po drodze?
2: No, przygody są zawsze. Łodzie kategorii podróżniczych, przygodowych, podróżniczych to zawsze. No, co roku robiliśmy tą trasę w jakieś 2 dni, takie 2 z kawałkiem. A w tym roku, mimo że jest niski stan wody, mimo że robiliśmy sobie kąpieli co niemiara, to przypłynęliśmy w 1,5 dnia.
3: Super.
2: A po drodze był sztorm jeszcze w nocy. I walczyliśmy dzielnie, prawie zatonęła jakaś jednostka, bo fale się wlewały. Także tak, przygody były, po czym ślimaki wydobywaliśmy z łódek i są teraz czyściutkie, piękniutkie, gotowe do użycia.
3: A skąd pana pasja?
2: To z podstawówki. Jeszcze z pierwszej miłości to ja żeglarzem jestem w ogóle morskim. I a że mieszkam w Warszawie, no to odkryłem gdzieś tak 16 lat temu, czy 18, odkryłem, że to nie jest miasto, gdzie jest przedzielone zaproszeniem ściekiem lwa, tylko to jest miasto nadrzeczne z wodą czystej klasy czystości. Nad Warszawą dochodzi do drugiej klasy czystości. Wistula spa, rezerwaty przyrody. No i nagle ja mieszkam w mieście,

0: w ogóle zupełnie inny, prawda? Więc ta pasja to jest pasja do wody, pasja do żeglarstwa, do przemieszczania się łodziami. Tak.
1: A czy brał pan udział już w innych festiwalach? Czy organizowane są jeszcze takie festiwale gdzieś?
0: Takie jak ten, jeśli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy jest organizowane, jeśli chodzi o taką rozpiętość i rozmach. Mają rozmach. A na festiwalu Roary, gdzieś tu jest. O, festiwal, nie wiem, czy widać. Zresztą wyżej na Fladze też widać, co nie? To są festiwale na Loarze we Francji. Tam też była kultura flisacza. No tylko, że tam rzeka wyschła, albo regulowali część i tam zostało im do użytku 2 km. Więc z ich perspektywy nasze tysiąc ileś kilometrów, a i 2 km to jest naprawdę, no tak. Ale są takie festiwale. Ten festiwal de Loire na Loarze rozgrywa się co 2 lata. No i tam też jest kilkadziesiąt łodzi i tak dalej. Tylko, że bardziej tak statecznie. A właśnie oni przyjeżdżają. Dwie ekipy z Francji przyjechały. Przyjechały, nie przypłynęły. Ja przypłynąłem. Przyjechały i będą teraz za nimi płynąć do Grudziądza i z powrotem, nie wiem do którego powrotem, ale do Francji pojadą z powrotem.
2: Generalnie to Łódź i kapitan jest z Nowej Soli. Tak powiem, Nowa Sól jest nad Odrą i tam żeśmy przypłynęli, stamtąd żeśmy przypłynęli, aczkolwiek jeden kawałek musieliśmy pokonać na kołach, na przyczepie, ponieważ tak mała woda jest, że z Bydgoszczy nie udało nam się wyjść na Wisłę. No i przyjechaliśmy tutaj do Włocławka te 150 kilometrów przyczepą, a całą trasę poprzednią żeśmy pokonali wodą.
1: Skąd Państwa pasja? Może opowie Pan nam trochę o historii tej łodzi? Jak długo jest z Panem?
2: 5 lat ta łódka ma, zbudowałem ją własnoręcznie. Tutaj jest zresztą tabliczka. I ja robię takie łodzie, tego typu. Tradycyjne, drewniane i sprzedaję czasami nawet, a czasami sobie. No i to jest moje.
1: Skąd pana pasja? To tak z racji zawodowego zajęcia, zarobkowego, czy robi pan to tak bardziej z tego, że pan to kocha?
2: Wie pani co, to najpierw była pasja, a później się z tego narodził jakiś biznes. A pasja, nie wiem skąd, po prostu od siedzenia nad brzegiem, nad rzeką i patrzeniem, że można przecież być na niej, a nie przy brzegu.
1: Cudownie. A chcieliśmy się jeszcze spytać, czy to pana pierwszy raz tutaj we Włocławku, czy był pan na wcześniejszych edycjach?
2: 4. raz, proszę panią. Także jestem już 4. raz z przerwami, ale byłem już czterokrotnie.
3: Festiwal Wisły to nie tylko łodzie i flisacy. Na włocławskich bulwarach przez cały dzień można spotkać rzemieślników i twórców ludowych, którzy prezentują swoje wyroby oraz dawne techniki rękodzielnicze. Na odwiedzających czekają także warsztaty, podczas których można własnoręcznie spróbować tradycyjnych zajęć i lepiej poznać kulturę związaną z Wisłą.
4: Przeprowadzamy w tym momencie warsztaty dla najmłodszych. Będziemy budować łódkę pychówkę.
1: Czy mógłby pan nam coś więcej opowiedzieć? Nie jesteśmy wtajemniczeni, więc tak jakieś szczegóły może.
4: Więc tak, no jest wiele rodzajów łódek rzecznych. Ta jest najbardziej popularna. Jest to łódeczka nieduża, ale tak czy inaczej pomieści znaczną, jak to się mówi, grupę najmłodszych rzemieślników.
1: Będzie można tutaj na miejscu z panami od początku tutaj powiedzmy dopracowywać tą łódkę? Są to zajęcia dla młodzieży, dzieci czy raczej takich dorosłych?
4: Najmłodsi mogą spróbować sił właśnie takimi narzędziami starego typu, jak wiertarki, pilarki, młotki, mogą wbijać gwoździe, szlifować drewno, heblować drewno, no spróbować własnych sił.
5: Tutaj mamy warsztaty piernikowe, a obok mamy też kupca korzennego. Odtwarzamy takiego XV-wiecznego, jak to handlował sobie przyprawami. Oprócz tego robimy też na Brzeżu Wiślanym straż portową, która już poszła właśnie teraz na patrol i będzie tutaj pilnować porządku, przepraszam, będzie szukać różnego rodzaju rzezimieszków, złodziei, kontrolować, czy wszyscy mają zezwolenia, czy flisacy nie są pijani. No i ogólnie pilnować porządku, odgrywać różne scenki. A ja jeszcze z trójką innych tutaj animatorów będziemy też odtwarzać komorę celną, która kiedyś we Włocławku funkcjonowała i odprawiała między innymi statki Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego ze zbożem. I też będziemy właśnie to robić, taką inscenizację tutaj dzisiaj i jutro tego. Mamy różne tutaj stroje z różnych epok, ponieważ rekonstruujemy kilka różnych etapów tego, co się nad Wisłą działo. Więc ogólnie piernikarze są w takim wizażu średniowieczno-piętnastowiecznym, strażnicy są z XVI wieku i tak samo komora celna też będzie taka XVI-wieczna stroje, które będziemy mieli na sobie. Częściowo ja też mam, ale jeszcze cały czas

0: Jestem w fakcie ubierania, dzisiaj pierwszy dzień, więc wszystko jeszcze do końca trzeba dograć.
1: A skąd pana pasja? I od dawna zajmuje się pan tutaj właśnie kwestią taką historyczną, takimi warsztatami. To pana pierwsze spotkanie tutaj?
0: Nie, na festiwalu jestem jako uczestnik, znaczy jako tutaj odtwórca. Jesteśmy drugi raz, w tamtym roku byliśmy pierwszy raz. A zajmuję się tym już od ponad 20 lat. Tak jak mówię, jestem przewodnikiem po Toruniu przede wszystkim. Tam jestem na co dzień. Studiowałem też historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaraził mnie pasją do historii dziadek, a wychowałem się w ogóle w Golubiu-Dobrzyniu, więc jakby obok zamku tam było pełno różnego rodzaju inscenizacji, więc pewnie to też miało swój wpływ na to, że zajmuję się rekonstrukcją, historią. Przez wiele lat pracowałem też w różnych toruńskich piernikarniach i stąd też pasja do pierników, która jest taką, powiedzmy, największą moją.
2: Jestem kapitanem Straży Miejskiej. Wraz tutaj ze strażnikami pilnujemy porządku, żeby nikt nie oszukiwał na towarach, jakie sprzedają, no i żeby nie doszło do żadnych tutaj nagannych czynów na terenie całego portu.
1: Czy to państwa pierwszy tutaj taki dyżur na festiwalu?
2: Tak, jak dla mnie tak, a dla kolegów to już któryś raz.
1: A zapytam się, jak porządek, czy jesteście panowie zadowoleni na razie tutaj z wszystkich odwiedzających?
2: Tu trzeba przyznać, że na ten moment wszyscy są grzeczni i nie musieliśmy wymierzać na razie żadnych kar, a co będzie dalej, to zobaczymy.
3: Jednym z punktów programu była historyczna inscenizacja portowej kontroli. Na bulwarach pojawili się strażnicy oraz komora celna, która zgodnie z dawnymi zwyczajami sprawdzała przepływające jednostki i ich załogi. Widowisko przypomniało, jak przed laty wyglądał ruch na Wiśle, kiedy rzeka była jednym z najważniejszych szlaków handlowych.
4: Przetrzebie kabinę, zobaczymy, co tam jest. Przewóz to był egzotyczny.
5: Kawa.
4: Zwierzęta, ludzie, towarzyszy.
5: Ostawcem broń.
4: Złoto, srebro, kawa, herbata.
5: Kawa. Razy.
6: Sześć.
4: Odnotuj, że było przekupstwo.
6: Przekupstwo. A ile?
4: Ile pan da?
6: Muszę zanotować, ile chciałeś dać łapówki. Bo mamy o specjalne.
4: No właśnie, to jest specjalne opodatkowanie wtedy.
6: Wszystko jest okej. Wszystko jest okej.
4: Czyli wszystko się zgadza.
5: Pozbijam jeszcze, dychaj.
4: Kapitanie, my się dogadamy.
5: Udało się.
4: Wynadł odslony.
0: Dał odpowiednią ilość łapówki, więc jakby nie ma problemów.
4: Ilość kawy, co bym powiedział, że przepłacił. Kontrola celna.
7: Dzień dobry.
4: O, czy dobry to się okaże, niewiasto. Prosimy, proszę,
6: celniku, chyba wejść?
4: Tak? Bardzo proszę, no tak, żebyś się nie utopił, bo nie mam ubezpieczenia.
8: Dokumentum proszę okazać.
6: Nie ma kontrol celna, nie ma zgody, proszę panią. Zatrzymać niewiastę, bo się buntuje.
4: Dokumenty przewozowe, spis towarów, zwierzęta, rzeczy ludzkie, nieludzkie.
6: Dokumenty.
4: Co tam wieziecie? Skryba przekaże.
9: To są moje włości, macie tutaj, możecie zapisać.
6: Dobrze, a zobaczyć, czy tam nie przemycają kontrabandy.
4: A pod pokładem nie ma jakichś niewolników?
9: Nie ma nic.
10: Wódka, papierosy.
4: Wódka. Nudno.
9: Papierosy.
4: A kawę wiozą, herbatę?
6: Jest wódka dla celnika.
4: Towary egzotyczne.
7: Jest opłata.
9: Jest, ale trochę jest pobita.
3: To dopiero początek świętowania. W sobotę Festiwal Wisły ponownie zagości na wrocławskich bulwarach. Przez cały dzień na mieszkańców czekać będą koncerty, pokazy, warsztaty, prezentacje tradycyjnych łodzi oraz liczne atrakcje nawiązujące do historii i kultury związanej z Wisłą. W najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 16 na Zielonym Rynku przed Urzędem Miasta będzie działać mobilny gabinet dermatologiczny. Dermabus zawita do Wrocławka w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej poświęconej w tym roku przede wszystkim przewlekłym i uciążliwym chorobom skóry.
11: Będzie można odbyć diagnostykę, no nie oczywiście jakąś tam bardzo poszerzoną, ale będzie to akcja profilaktyczna, akcja edukacyjna, ale również akcja diagnostyczna. Będą specjaliści dermatolodzy, którzy doradzą Państwu, którzy porozmawiają, którzy skonsultują wszelkie te sprawy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o stan naszej skóry, ewentualne dolegliwości, choroby. Warto będzie z tej akcji skorzystać.
3: Każda osoba, która zauważyła u siebie niepokojące zmiany skórne, cierpi na nawracający świąt, puszczenie się skóry, bolesne guzki, czaszki lub boryka się z problemami utraty włosów bądź pigmentu, a także szuka rzetelnej diagnozy, będzie mogła zgłosić się na konsultację dermatologiczną.
11: Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, kolejnej już edycji, jest Amicus, Fundacja Łuszczycy i EUZS. Natomiast diagnostami, którzy będą uczestniczyli w tej akcji, są specjaliści dermatolodzy

0: z Warszawy, z Kliniki Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Także warto skorzystać. Serdecznie zapraszamy do Dermabusu. Oczywiście diagnostyka, konsultacje, edukacja, wszelkie wyjaśnienia i spotkania z Państwem są jak najbardziej bezpłatne. Jeśli chodzi o rejestrowanie się czy też zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w akcji, to trzeba będzie zgłosić się do wolontariuszy, którzy będą tutaj na miejscu w ramach tej akcji i wolontariusze przekażą Państwa zgłoszenie i będzie można wziąć udział w konsultacjach dermatologicznych.
1: O przyjęciu na konsultację decyduje kolejność zgłoszeń u wolontariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dermabus.pl. Słoneczna wakacyjna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Na strzeżonych kąpieliskach nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Akweny patrolują również policjanci ogniwa wodnego.
2: Policjanci ogniwa prewencji na wodach i terenach przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku w okresie wakacyjnym czy też podczas festiwalu Wisły w tych ciepłych okresach dbają o bezpieczeństwo właśnie w rejonie Wisły, w rejonie kąpielisk. Pamiętajmy o tym, aby jeżeli widzimy jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia kogokolwiek, natychmiast wzywać służby, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli wzywamy służby, wskażmy dokładnie miejsce zdarzenia oraz opiszmy, co się stało. Jeżeli jest to dla nas bezpieczne, możemy podać takiej osobie koło ratunkowe, czy też no, gałąź, ewentualnie linę, to co jest pod ręką. Jeżeli nie mamy odpowiedniego przeszkolenia, czy też umiejętności ratowniczych, no to nie wchodźmy do wody, żebyśmy sami też nie potrzebowali pomocy.
1: Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, jeśli nie znamy jej głębokości oraz stanu dna. Taki skok wiąże się z ogromnym ryzykiem urazu kręgosłupa lub nawet śmierci. Pod taflą wody mogą znajdować się kamienie, pnie, betonowe elementy lub wypłycenia.
2: Oczywiście również tutaj, jeżeli jesteśmy z dziećmi podczas wypoczynku, to no, zwróćmy szczególną na nie uwagę, no bo chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. I na pewno, jeżeli tu korzystamy ze sprzętów wodnych, to pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć się właśnie w kamizelki ratunkowe. No i na pewno, co jest też takie kluczowe i podstawowe, no nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no bo wiadomo, że zaburza to naszą reakcję, wydłuża jakby ten czas reakcji, nasza koordynacja ruchowa jest zaburzona. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach.
1: Wachlarz zadań realizowanych przez policjantów ogniwa wodnego oraz miejsca, w których pełnią służbę, są bardzo różnorodne, dlatego też funkcjonariusze wykorzystują różnego rodzaju sprzęt służbowy. Na wyposażeniu wrocławskiego ogniwa wodnego znajdują się łodzie, skutery wodne, a także samochody terenowe, rozkłady, dzięki którym mogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Pierwsza połowa wakacji była bardzo pracowita dla strażaków z naszego regionu. Jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne interweniowały w lipcu aż 226 razy.
3: To jest wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej mieliśmy tutaj miejscowych zagrożeń, następnie były pożary oraz alarmy fałszywe. To, co daje się zauważyć, to rok do roku tych alarmów fałszywych nam przybywa oraz to, że w miesiącu lipcu zdecydowany jest wzrost miejscowych zagrożeń. Szczególnie to jest spowodowane po prostu poruszaniem się większej ilości pojazdów, jest więcej wypadków, stłuczek oraz mamy tutaj pomoc innym służbom, jak choćby policji czy pogotowiu medycznemu w różnych działaniach.
1: Charakterystyczne dla okresu letniego są zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, czyli os, pszczół i szerszeni. W ubiegłym roku tego typu zgłoszeń było bardzo dużo.
3: Też mamy takie zgłoszenia, natomiast my interweniujemy tutaj głównie w obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, to tutaj interweniujemy, natomiast jeżeli chodzi o prywatne posesje, to tutaj zdecydowanie spadła nam ta ilość interwencji. Te interwencje głównie to spoczywa na właścicielach nieruchomości, żeby zadbać o swoją nieruchomość i wówczas tutaj są już nie działania prewencyjne straży pożarnej, tylko bardziej właściciele nieruchomości odzywają się wtedy do firmy, które usuwają takie owady.
4: Ciepło, ludzie wyjeżdżają nad jeziora, wokół Wrocławka tych jezior trochę jest. Podejrzewam, że też

0: pojawiały się interwencje dotyczące właśnie utonięć albo podtopień.
1: Tak, zgadza się. Mieliśmy tutaj również takie wyjazdy. Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną, jeżeli chodzi w naszym powiecie o utonięcie, jeżeli chodzi o utonięcie. Natomiast grupa wodno-nurkowa, ona obejmuje tutaj zdecydowanie większy obszar i ona również poza teren powiatu włocławskiego wyjeżdża i ona również interweniowała w powiatach sąsiednich. I tych wyjazdów w miesiącu lipcu kilka było.
2: Słoneczne i upalne dni często kojarzą się z relaksem i wypoczynkiem, jednak niosą ze sobą również poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożenie to powszechnie uważane za typowo zimowe może być równie aktualne latem. Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze, np. gazowe podgrzewacze wody. Dlatego w okresie upałów szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach nie zabraknie wydarzeń dla całych rodzin, miłośników historii, muzyki i aktywnego wypoczynku. Już dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Wisły, który potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać się będą na włocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. Na uczestników czekają m.in. bezpłatne rejsy, targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich, warsztaty rzemiosła, animacje historyczne oraz spotkania poświęcone tradycjom związanym z Wisłą. Zaplanowano także inscenizacje pokazujące życie dawnych mieszkańców nad rzeką. Jednym z najważniejszych punktów piątkowego programu będzie parada tradycyjnych łodzi, która rozpocznie się o godzinie 17. Wieczorem na scenie wystąpi zespół Metro, a dzień zakończy pokaz filmu Flisak. Od rana ponownie będzie można korzystać z przygotowanych atrakcji, a o godzinie 14 na wyspie naprzeciwko Starego Rynku rozpocznie się piknik Nasza Wyspa z zabawami dla dzieci. Po południu odbędzie się kolejna parada łodzi, a wieczorem mieszkańcy zobaczą widowiskową paradę jednostek w świetle pochodni. Sobotni program zakończy koncert zespołu Farbenlera. Również w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem PTTK po Starym Rynku i włocławskich bulwarach. Uczestnicy poznają historię najstarszej części miasta oraz ciekawostki związane z jego przeszłością. Zbiórka zaplanowana jest przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. Sobotnie popołudnie warto spędzić również na lotnisku w Kruszynie, gdzie o godzinie 14 rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Wydarzenie ma pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chłopca chorującego na dysforię mięśniową Duchenna. Organizatorzy przygotowali koncerty, licytacje, potańcówkę z DJ-em oraz wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Sportowych emocji nie zabraknie w niedzielę. O godzinie 9 na stadionie Przylesie we Włocławku rozpocznie się trzecia włocławska sztafeta przełajowa. Drużyny damskie i męskie zmierzą się na trasie liczącej 1,6 km. Start pierwszych sztafet zaplanowano na godzinę 11, a około południa odbędzie się deklaracja najlepszych zawodników. W niedzielę od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się również kolejna odsłona biojarmarku. Mieszkańcy będą mogli kupić zdrowe i naturalne produkty od lokalnych wystawców. Nie zabraknie m.in. ekologicznej żywności, regionalnych produktów, rękodzieła oraz wyrobów przygotowanych przez małych producentów. W niedzielę od rana za Rzeczewo nad Zalewem Włocławskim stanie się natomiast miejscem spotkania pszczelarzy i miłośników regionalnych tradycji. O godzinie 8 rozpocznie się 16. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, połączone z obchodami 50-lecia Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, występy artystyczne, wykłady, degustacja miodów, kiermasze regionalne oraz atrakcje dla całych rodzin. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowy trend zalewa media społecznościowe. Mowa o train surfingu, czyli jeździe na dachu pociągu.
1: Jest to coś, jakieś nowum, które przyszło do nas, no powiedzmy z zachodu, tak? I teraz w Polsce młodzież, powiedzmy sobie szczerze, poprzez tworzenie grup na różnego rodzaju komunikatorach społecznych, zakłada sobie challenge.
0: Wyzwania są różne, ale dotyczą przede wszystkim tego, aby wejść na dach kolejowego składu i to najlepiej jadącego, aby nagrać chodzenie i przeskakiwanie między wagonami. Taka zabawa może skończyć się tragicznie.
1: To jest pociąg, tak? Czy to jest prędkość, to jest duży nacisk, duży tonaż. Jeszcze pod tym wszystkim dochodzi sieć trakcyjna, która to jest napięcie jest bardzo duże, tu liczona jest w 1000 V. I no niestety każde jedno dotknięcie tej sieci powoduje w większości przypadków śmierć.
0: Śmiertelnie niebezpieczne może być nawet samo wchodzenie na wagony stojące na kolejowych bocznicach. W połowie lipca 17-latek z Piły zginął tragicznie właśnie w taki sposób.
2: Młoda osoba niestety w pewnym momencie spadła i straciła przytomność. Mogło to nastąpić na skutek przebiegającej aktywnej linii wysokiego napięcia. Niestety mimo długotrwałej reanimacji życia tego młodego człowieka nie udało się uratować.
0: Teraz teren Pilskiego Dworca i jego bocznice są częściej patrolowane przez sokistów i policjantów.
2: Nie tylko sprawdzają, czy pojawiają się zagrożenia infrastruktury kolejowej, ale także czy występują inne zagrożenia, czy gromadzi się tam szczególnie w okresie wakacyjnym młodzież lub inne niepożądane osoby.
0: Ten trend napędzają przede wszystkim media społecznościowe.
3: Powiedziałbym, że nie jest nowością brawurę wśród młodzieży, lecz właściwie to, że dzisiaj takie ryzykowne zachowania można nagrać, dzięki temu zostanie ono jakby nagrodzone uwagą.
0: Sypią się lajki i komentarze. Jak dodaje specjalista, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze psychologiczny mechanizm iluzji kontroli.
3: Zaniżamy osobiste prawdopodobieństwo wypadku. Oni myślą, że mają nad tą sytuacją kontrolę i to, że to się komuś przydarzyło, że ktoś miał wypadek, tak? Że widzą w internecie też te filmiki z takich nieudanych jakby prób, i tak silniejsza jest ta czasowa nagroda.
0: Oby nie była nią śmierć. Na ten moment trudno mówić o dokładnej liczbie ofiar. Więcej będzie wiadomo po odpowiedzi resortu infrastruktury na interpelację posła Marcina Józefa Ciuka. Parlamentarzysta pyta w niej m.in. o skalę zagrożenia i działania prewencyjne związane z train surfingiem.
4: Po godzinie 12.30 służby dostały zgłoszenie na temat wypadku na torach kolejowych. W miejscowości Czarlin doszło do zderzenia pociągu z ciągnikiem. Nikomu nic się nie stało, ale jak wskazują wstępne ustalenia, kierowca ciągnika w wydychanym powietrzu miał blisko 0,5 promila alkoholu. Pociąg przemierzał tą trasę z prędkością 160 km na godzinę. Obecnie podróżni oczekują na peronie w Czarlinie na kolejne pociągi, którymi będą mogli udać się w dalszą drogę. Póki co zgłaszali do nas, że nie otrzymali wody i czas oczekiwania też nie jest określony.
5: Akurat stałyśmy tak, że to był taki trzask, huk, a potem leciało coś. Było słychać, no i trochę się nas zatrzęsło i zatrzymaliśmy się. Potem staliśmy dobre 10-15 minut, zanim nas wypuszczono. No bo prąd jednak wyłączono. No i tak do tej pory siedzimy. Najpierw staliśmy na peronie w słońcu, a potem dopiero nam powiedzieli, żeby tu przejść. I że możemy wsiadać w pociąg, tylko że tego pociągu nie ma dla nas. Nie wiem, dlaczego oni nie zrobili tak, że po tym torze, którym myśmy jechali, nie puścili pociągu do pociągu. Byśmy przesiedli i pojechali, no ale tam chyba nikt nie myśli. Wody nie mamy, jedzenia nie mamy, jesteśmy już w podróży kilka godzin.
6: Przyjeżdżał traktor z dwoma, trzy...

0: przyczepami i w tą drugą przyczepę wjechał pociąg. I myśmy, Jalko, widziałam tą przyczepę, która wylądowała na skarpie i spadała. I myślałam, że to tam był ten wypadek. A to się okazało, że wcześniejsza wersja. I później tak jak w tajfun wpadłyśmy, no nie? Taki,
1: w tą słomę
0: posiekaną taką przez to wszystko. I samo szczęście to, że było przed peronami tutaj.
2: Dokładnie tak, że pociąg już nie pędził z taką szybkością jak na trasie. No, dokładnie. Już prędkość była już zmniejszona. No i dzięki temu hamowanie nie było gwałtownego.
0: Tutaj od razu dostałyśmy informację, prawda? Przejście ten, że będzie pociąg, że nie autobusy, bo z tymi rowerami, z tym wszystkim, także to też jest ciężkie.
3: Doszło do konfliktu pomiędzy małżonkami, rodzicami podejrzanego. Podejrzany w pewnym momencie, będąc świadkiem tej kłótni, wziął miecz, który przechowywał u siebie w pokoju. Był to miecz długi 95 cm, długość ostrza 77 i zaatakował swojego ojca, zadając mu cios w klatkę piersiową. Pokrzywdzony uciekał po mieszkaniu w obawie przed dalszym zachowaniem syna. Finalnie udało mu się uciec z mieszkania i wyjść przed blok. Idąc po klatce schodowej, krzyczał, wołał sąsiadów, prosił o pomoc. Sąsiedzi zareagowali, jeden z nich wezwał zespół ratownictwa medycznego. Pozostali sąsiedzi udzielali mu pomocy w ten sposób, że opatrywali rany, uciskali, tamując po prostu krwawienie. Wówczas pokrzywdzony leżał już na chodniku. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego, ratownicy przystąpili od razu do udzielania pomocy pokrzywdzonemu. Natomiast za chwilę pojawili się funkcjonariusze policji. Wtedy w ich kierunku z klatki schodowej wybiegł podejrzany, który trzymał w ręku ten miecz i zaatakował jednego z policjantów. Chcąc uderzyć go w głowę tym mieczem, policjant bronił się w ten sposób, że wyciągnął rękę i doszło do zranienia tej ręki. Wówczas drugi z policjantów wyciągnął broń, zaczął krzyczeć, żeby ten napastnik odrzucił miecz i napastnik wtedy ruszył w kierunku drugiego policjanta, ale nie zdołał do niego dobiec, bo ten zaczął się oddalać. No oczywiście w tym samym momencie zaczęli oddalać się ratownicy medyczni i świadkowie tego zdarzenia i wtedy podejrzany podszedł do ojca leżącego na chodniku i zadał mu jedno uderzenie tym mieczem w głowę oraz w szyję. Wówczas policjanci zaczęli również strzelać do sprawcy, trafili go dwukrotnie. Te dwa strzały spowodowały, że podejrzany upadł na ziemię.
4: Wówczas funkcjonariusze obezwładnili napastnika, ratownicy medyczni rozpoczęli reanimację 56-latka. Rana głowy i szyi była tak rozległa, że mężczyzna po kilkunastominutowej reanimacji zmarł. Dziś późnym popołudniem odbyła się sekcja zwłok mężczyzny. Nie wiadomo, czy był trzeźwy. Napastnik był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków, ale pobrano jego krew do dalszych badań. 20-latek wciąż przebywa w szpitalu z ranami postrzałowymi. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Policjant raniony mieczem w rękę dziś opuścił szpital. Michał H. zabójstwa ojca dokonał mieczem, który kupił w celach kolekcjonerskich. Interesował się białą bronią.
3: W domu posiadał jeszcze cztery noże i jeden miecz, też taki sporych rozmiarów.
4: Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Michał H. jest w lekkim stopniu niepełnosprawny intelektualnie. Sąsiedzi mówili, że to była raczej spokojna rodzina. 20-latek nie był notowany przez policję. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu dożywocie.
5: Drugiego lipca na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze doszło do poważnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni mężczyzna, jadąc na wprost pasem wyodrębnionym do prawoskrętu, zderzył się z pojazdem wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej.
6: W wyniku uderzenia pojazd Suzuki zmienił tor jazdy, wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby znajdujące się na nim, 55-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę. Poszkodowani z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. 57-letni mężczyzna znajduje się w stanie ciężkim. Uczestnicy tego wypadku byli trzeźwi. W tej sprawie nadal trwają czynności procesowe.
5: Wypadek po raz kolejny wznowił pytanie, czy ograniczyć lub zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych osobom powyżej pewnego roku życia. Przypomnijmy, że w Polsce nie obowiązuje górna granica wieku i wymogów przeprowadzenia badań lekarskich.
7: Jedynym sposobem na wyeliminowanie osób, które już nie nadają się do tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd, jest lekarz. I tutaj nie chodzi tyle o wiek,

0: ponieważ mogą być osoby i 40-letnie, które już w związku z chorobami, które są, może prowadzić do tego, że będą mieli ograniczone prawo do korzystania z tego, żeby samodzielnie prowadzić pojazd.
1: Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów z innych krajów, jak na przykład z Włoch, gdzie osoby od 70 do 80 roku życia muszą odnawiać dokument i przeprowadzić badanie lekarskie co 3 lata.
2: Czy to jest Francja czy Polska, też się różnimy znacznie. Nie można brać wzorców typowych, które są stosowane w innym rejonie świata. A więc problem jest.
1: Zjawiskiem przymuszenia seniorów do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i ograniczenia wieku korzystania z prawa jazdy od lat bezskutecznie zajmuje się Unia Europejska, ale...
0: Jest to bardzo złożony problem, który zawsze będzie podnoszony ze względu na ograniczenie swobód obywatelskich.
1: A może rozwiązaniem byłoby przymuszenie do przejścia badań lekarskich osób, które wielokrotnie były sprawcami kolizji lub wypadków drogowych?
2: Jeśli nie spowodował wypadku, jeździ w ruchu drogowym bezkolizyjnie, to tego człowieka nie ma co ruszać. Natomiast jeśli by były przypadki, powtarzane przypadki kolizji drogowych czy wypadków, no to wtedy należałoby sprawę rozpatrzyć.
1: Jak widać, droga do stworzenia odpowiednich przepisów ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych jest długa i kręta.
3: Kaprowie ponownie opanowali Puck. Za nami kolejna edycja Puckiego Dnia Kapra, podczas którego nie zabrakło rekonstrukcji historycznej, ale także dawnego klimatu tego i innych morskich miast.
4: Panie!
3: Puck po raz kolejny przeniósł się w czasie o kilkaset lat, a to za sprawą niedzielnego Dnia Kapra.
5: Nawiązujemy tak naprawdę do kilkusetletniej historii kaprów w Pucku, nie tylko XVI, ale też XVIII wiek. I chcemy pokazać, jak kaprzy króla polskiego bronili Pucka i wybrzeża polskiego przed inwazją szwedzką w tym przypadku. Będzie próba dokonania desantu i mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny Puck przed Szwedami obronić. Kaper i korsarz de facto to jest to samo, tylko że korsarz na Karaibach, a kaper na powiedzmy basenie Morza Bałtyckiego i Północnego, to byli wynajęci ludzi przez władców do tego, żeby walczyć na morzu w ich imieniu. Czyli to nie piraci, ale powiedzmy tacy legalni najemnicy, tak byśmy ich nazwali.
3: Których ponownie można było zobaczyć w Pucku, który już tradycyjnie zaprosił swoich mieszkańców oraz gości na to niezwykłe wydarzenie.
6: To jest wydarzenie, które rozpoczęliśmy w Pucku jakieś 13 lat temu mniej więcej. Tak właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy po drodze. To było 13 lat rzeczywiście. No i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wyznaczyć taką konkretną datę albo moment. Jest to pierwsza niedziela sierpnia, na to, żeby stała się cykliczna impreza dotycząca tradycji, historii naszego miasta. Przecież Puck historią stoi. I musimy o pewnych ważnych momentach w historii naszego miasta przypominać. Tutaj dokładnie skupiamy się na XVI wieku, kiedy był Zygmunt Augusty, z jego panowania. W Pucku była baza królewska kaprów polskich.
3: I wtedy też doszło do wspomnianego ataku Szwedów, który oglądać mogliśmy ponownie dzięki rekonstruktorom, którzy w walce używali podobnej broni, jak ta, która wtedy była dostępna.
5: Przede wszystkim broń palna ręczna, pistolety, karabiny skałkowe. Broń, ja może nawet spróbuję zademonstrować, broń biała, czyli pałasze, tak, odpowiednie. I też w tym roku zamiast moździerza, tak jak co roku mieliśmy, mamy nowy nabytek, mosiężna mała armatka, więc będzie pewna nowość, która potężnie huczy i mamy nadzieję, że jeszcze lepiej wesprze naszą obronę niż moździerz.
3: Oczywiście broń to nie wszystko. Rekonstruktorów można było podziwiać także w specjalnie przygotowanych przez nich strojach z epoki.
5: A strój był raczej typowy marynarski dla ówczesnych czasów. Czasami jakaś szarfa określająca przynależność do władcy, ale u góry to były bardzo wygodne stroje, które miały nie przeszkadzać i w walce, ale także w obsłudze wielkich żaglowych statków. To okrycia głowy, kapelusze różnego typu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mogę obrócić sobie, mam na przykład słońce z tej strony, obracam. Mogę założyć w ten sposób. To były bardzo praktyczne, jeżeli osłaniam sobie tył głowy na przykład przed wiatrem i przed wodą, to zakładam tak. Czyli to nie jest tak, że to była jakaś fantazja tylko one miały czysto praktyczne znaczenie.
3: Co ciekawe, sama rekonstrukcja bitwy to nie wszystko, co na Pucki Dzień Kapra przygotowano w mieście.
6: Zaczęło się od tego, że na placu zabaw, który też się nazywa Kaperskim, zaczęły się zabawy dla dzieci o godzinie 12. Potem o 13.48, to jest ten ważny moment, kiedy w Pucku hejnał wybrzmiewa z ratunku.

0: Rusza. Stamtąd ruszyła, ruszyła taki korowód, ruszył kaprów. Kaprów i z Gdańska, którzy przybyli z garnizonu Gdańsk, i tych, którzy są z Pucka i naszych gości. I dotarliśmy na zieloną plażę. Tutaj zaczęło się od przysięgi kaperskiej. Tak, tak, trzy paluszki były w górze. Przed chwilą była nauka tańców. Ja tradycyjnie co roku tutaj razem z paniami serwujemy plince w różnych wersjach, czyli nasze placki ziemniaczane kaperskie tak zwane. Za chwilę będą szanty, wprowadzimy w ten rytm muzyki takiej nadmorskiej.
1: A więc był to cały dzień poświęcony zarówno historii, jak i tradycjom morskim.
2: W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
2: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
4: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
5: Bardzo, naprawdę bardzo.
6: Bardzo. Zadowoleni jesteśmy bardzo.
5: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
6: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
5: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
6: stronę mentalną.
5: Tak, tak.
4: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
6: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
4: Czy były wymagające?
5: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
4: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
5: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
6: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, nie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
4: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń.

0: rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
1: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każdy.

0: to też się liczy.
1: Osoby przewlekle chore, osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale w stanie stabilnym, takie, które nie wymagają specjalistycznych zabiegów, specjalistycznego leczenia, tutaj przyjeżdżają, można powiedzieć, że na wypoczynek, a rodzina w tym czasie ma czas na załatwienie swoich spraw.
2: Wysprzątaliśmy dom dla taty, zrobiliśmy porządek jakby. Odpoczęłam, bo widziałam, że tata jest tutaj zaopiekowany i jest, no ma kolegów. Krzywda mu się nie dzieje.
3: Na opiekę wytchnieniową zostało przeznaczone jedno skrzydło budynku, przystosowane do potrzeb podopiecznych. O tej porze roku jednak pacjenci korzystają z uroków natury i bardzo często przebywają na patio.
4: Cisza jest, opieka bardzo dobra. No po prostu atmosfera jest dobra. Personel bardzo uprzejmy, wyrozumiały.
5: I przyjechałam drugi raz do tutaj, żeby podleczyć się. I tu jest bardzo miły personel i bardzo fajnie jest tutaj. I chciałabym wrócić jeszcze raz.
4: Ja tu jestem od tygodnia. Tu mieszka się wspaniale. Bo jest taka jak jedność rodzinna, miła obsługa.
3: Dzięki kampanii reklamowej ogłoszonej przez hospicjum oraz funduszy pochodzących od darczyńców z opieki może korzystać 70 osób.
0: Już ponad 50 osób, 50 miejsc jest zajętych. Mniej niż 20, 15 może miejsc zostało, z tym, że terminy są tylko jesienne.
3: Hospicjum prowadzi również opiekę wytchnieniową SOS. Jest to pomoc w nagłych wypadkach, kiedy na przykład u opiekuna wypada operacja. Wtedy pacjenci na ten czas przyjmowani są poza kolejnością.
6: Przedstawiciele 24 krajów z całego świata przyjechali do Gniewina, aby rozmawiać o edukacji. Od piątku odbywa się tam 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frajntowców.

0: miniony piątek ulicami Gniewina przeszła kolorowa parada złożona z międzynarodowego grona osób, które związane są z edukacją.
1: Odbywa się tutaj 36. Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Frenetowców. Nauczyciele frenetowcy to są osoby, które praktykują na co dzień po prostu filozofię, pedagogikę Celestyna Freneta, pedagoga francuskiego z czasu nowego wychowania. Krótko, podążamy za dzieckiem, słuchamy głosu dziecka, dajemy mu warunki do rozwoju, szanujemy jego wybory, czyli tak zwane demokratyczne wychowanie.
0: Takie podejście do tematu edukacji, jak się okazuje, jest bardzo popularne na całym świecie. Stąd też do Gniewina zjechali przedstawiciele aż 24 krajów.
2: It's important to meet other people.
3: To ważne, żeby spotkać innych ludzi. W tych czasach bardzo trudnych, jeśli chodzi o politykę, dobrze się jednoczyć i rozmawiać o demokracji, solidarności i zachowaniach społecznych, także w szkołach. Uczyć dzieci umiejętności społecznych nie jest ważne, jakie masz zdanie, ale ważne jest to, że potrafisz żyć z drugim człowiekiem, nie raniąc go.
0: Wszystko to przyświeca właśnie temu, żeby tworzyć wyjątkową wspólnotę wśród dzieci, ale także między nimi a dorosłymi, tworząc to, co najważniejsze, czyli relacje, o których mowa podczas tego wydarzenia.
4: Ta pedagogika Freneta, jego osiągnięcia i potem kontynuatorów są bardzo cennym nurtem w edukacji i do dzisiaj kontynuowanym, jak widać i słychać na całym świecie. Więc bardzo bym chciała, aby efekty tego kongresu kilkudniowego, właściwie ponad tydzień, bo aż do 9 sierpnia, przydały się również w reformie polskiej edukacji i w tej trosce o dobrostan naszych dzieci, naszej młodzieży. Bo właśnie ta metoda Freneta pozwala podążać za dzieckiem, za naturalnym doświadczeniem, poznawaniem świata przez doświadczenie, czy naturalną ciekawość dziecka, co jest podstawową motywacją. Nie nauka ex cathedra, tylko nauka przez poznawanie, przez ekspresję, przez emocje.
0: O tym wszystkim będą rozmawiać uczestnicy, którzy będą brać udział w warsztatach, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami tak, aby jak najlepiej wykorzystać te kilka dni spędzonych w Gniewinie.
1: Warsztaty długie, warsztaty krótkie, różnorodne debaty przede wszystkim na bardzo ważny temat.

0: którego, temat, którego jest tematem naszego kongresu. Wolność, solidarność i demokracja. O tym będą toczyły się debaty, będą różnorodne wykłady. To są profesorowie z całego świata. Warsztaty krótkie. Będzie też promocja naszego pięknego regionu, Kaszub, Pomorza, bo wybieramy się na 6 programowych wycieczek do Trójmiasta, do Wdzysk Kiszewskich oraz do Słowińskiego Parku Narodowego.
1: Ja się bardzo cieszę właśnie na tą wielokulturowość, na to, że edukacja to ważny temat społecznie i że on będzie rozbrzmiewał w naszej gminie. Sama jestem ciekawa wielu wykładów, bo wiem, że i profesor z Japonii będzie wykładał i też z innych państw, więc bardzo jestem ciekawa tego spojrzenia z innego też zakątka świata na edukację, na potrzeby dzieci i młodzieży.
2: Które przecież zmieniają się wraz ze zmieniającym się światem i trzeba za nim nadążyć tak, aby edukacja miała szansę dawać im nie tylko wiedzę, ale i te wartości, których oni obecnie tak bardzo potrzebują.
3: Niedziela 2 sierpnia w Końskich upływa pod znakiem muzyki ludowej. To dlatego, że w Parku Miejskim na scenie letniej przy Koneckim Centrum Kultury odbywa się już 20. jubileuszowy przegląd kapel i solistów, instrumentalistów, muzykanty. Muzykanty to przegląd, który, jak wskazuje ta liczba przed nim, 20, zrodził się już ponad 2 dekady temu w głowach 2 instruktorów muzyki związanych z Domem Kultury w Końskich. Jego twórcami są Roman Cieślak, a także Jan Bukłat. My zaś dzisiaj o ten przegląd i jego znaczenie dla jednostki kultury zapytaliśmy dyrektora jednostki, Piotra Salatę.
4: Z wielką przyjemnością, z wielką ochotą i radością przeprowadzamy kolejny 20. konkurs kapel ludowych i solistów. Na ten jubileuszowy koncert, festiwal, mogę go też tak nazwać, zjechało w tym roku wyjątkowo dużo kapel i solistów z kilku województw. No, oczywiście najliczniejsze grupy to są z województwa świętokrzyskiego, ale są też grupy z województw śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego. Tym większa jest nasza radość, że ten festiwal rozrasta się. Jest nam bardzo miło, że możemy gościć tak wiele kapel, różnorodnych środowisk, ale co ważne, ten konkurs przyciąga również bardzo dużą liczbę widzów, którzy przychodzą, radują się z tej muzyki ludowej, słuchają, no i tańczą. Po prostu jest to dla nich olbrzymia radość, więc ten festiwal dla nas i ten konkurs jest jedną z priorytetowych imprez, jaką Koneckie Centrum Kultury organizuje, dlatego że są duże oczekiwania środowiska, jeśli chodzi o kultywowanie tradycji regionalnych, tych ludowych. Więc każdego roku z wielką uwagą i starannością przystępujemy do organizacji tego konkursu, z nadzieją, że on się będzie rozwijał, bo rozwija się, ale że będzie przyciągał jeszcze większą liczbę uczestników, kapel, solistów, no i oczywiście publiczności.
3: Tegoroczny jubileuszowy 20. przegląd przyciągnął do Parku Miejskiego w Końskich 35 podmiotów wykonawczych. Być może wystąpi ich odrobinę mniej, ale tyle było na liście wstępnej. To soliści, którzy na swoją prezentację mają 5 minut na scenie, a także kapele, dla których organizatorzy przeznaczają 10 minut na każdy występ. Te występy uważnie oglądają przede wszystkim 3 osoby, które to znajdują się w jury. Tegoroczne jury stanowią muzycy Radosław Suliga, Kamila Biniek, a także właśnie współorganizator muzykantów Jan Bukłat.

wieczór także najlepsze kapele. Jeżeli więc oglądacie Państwo to w niedzielę, to jeszcze można do parku przybywać i muzykanty oglądać. Dla najlepszych przewidziano liczne nagrody, a tą najciekawszą jest statuetka Janko Muzykanta. To statuetka przygotowywana corocznie przez artystę rzeźbiarza ludowego Grzegorza Króla.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.